Jak ja się cieszę, że wreszcie nasi rodacy wydają utwory na poziomie, które z powodzeniem trafiają na najlepsze playlisty. Kolejny polski skład, który naprawdę dobrze brzmi. To szalony I Got You MD z Marvinem Divinem. Yeah.

Poczuj smak przygody. Odwiedź Western Camp. Niesamowity kompleks noclegowy stylizowany na osadę z dzikiego zachodu. Tylko minutę drogi od największego parku rozrywki w Polsce, Energylandii.

Nie jesteście sami, macie Energy 2000. Zawsze pod ręką. Choćby w takiej formie, Energy Mixa. DJ Hubertus, DJ Thomas, specjalnie dla was.

0: Jacko, to musiało się udać. No to co, zasiadamy na kanapie, muzyczka i popcorn? Total Relax od Energy 2000. No ale w sumie, jak siedzieć przy takich klimatach? Jak nóżka sama chodzi? Popcorn!
1: Energy Mix prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus.

wiatraków, gdzie producenci rosną jak grzyby po dobrym deszczu. Parkietowy sztos przypomina kooperacja W&W i także Lucas & Steve.

Kochani, przypominam, cała masa gadżetów czeka na was. sklep.energy2000.pl. Znajdziecie tam wszystko, co związane z Energy 2000.

0: nasi przyjaciele, niesamowicie przyjazne osoby i wspaniali DJ-e producenci, DJ Kuba i Nathan, odpalili jak z dory numerem Feel the Vibe. Dodatkowo do tego remix Kianu Silvy, który jest supportowany przez największe gwiazdy globu. Gratulacje, panowie! Trzymamy mocno kciuki! Kuba Nathan!
1: Czas na zabawę, czas na emocje, czas na Energylandię. Zapraszamy wszystkich do pierwszego w Polsce prawdziwego parku rozrywki.

No i proszę, szalony Anglik od lat mieszkający w Niemczech wraca do gry. Autor wielu hitów, które znacie doskonale. Chwytliwej melodii, którą kiedyś wylansowała grupa Sound Lovers. Na wokalu urocza Jessica, a wszystko poskładał umiejętnie

Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000. Dwa kluby, jedno Energy.

Brazilian Bass ostatnio bardzo w modzie. Przyjemnie się słucha ekipy z Ameryki Południowej. Dub Dogs, Bascar Infinity. Trzeba przyznać, że powoli fame.

0: Na deserek oczywiście mocne hardstyle'owe brzmienia, o których nie zapominamy. Okej, okay, kierunek wschód, patrz, Moskwa. Dutch Weekends, Harris i Ford. No to jazda na East.
1: Energy Mix. Muzyczna moc prosto ze źródła z klubu Energy 2000.
2: Prezentują DJ Tunes.

Happy Together! Tym optymistycznym akcentem dziękujemy gorąco, że byliście razem z nami i jesteście zawsze. Pamiętajcie, bądźcie zdrowi, nie dajcie się wirusowi zwariować. Wrócimy już niebawem do Was z nową siłą, jak przystało na Energii 2000. Pozdrawiamy i do szybkiego zobaczenia. DJ Hubertus, DJ Tomasz.

0: You've listened to Energy Mix Volume 65. Till the next time, and remember to stay at home.
1: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
2: Wiosna budzi świat do życia. Po swojemu. Subtelnie, leniwie, trochę niepewnie. Podniesie temperaturę o 2 stopnie. Na drugi to obniży o 3. I pokropi deszczem. Tu trzeba zdecydowania. My chcemy lata, słońca, wody i muzyki. Trzeba podbić tempo i rozgrzać świat do czerwoności. Wciśnij play i nie waż się pauzować. Niepowstrzymana turbina prądotwórcza. Energy Mix numer 23. Katowice Edition. Prezentują DJ D-Push i D-Wave.
3: Witajcie kochani! Z muzycznego centrum katowickiej aglomeracji kłaniają się D-Wave i D-Push. Zapraszamy na doładowany największymi hitami kolejny już krążek serii Energy Mix. Prosto z energicznych Katowic oczywiście.

Pamiętajcie, że zaawansowany system klimatyzacji naszego lokalu sprawia, że komfort i wysoki standard naszych imprez jest od zawsze dla nas priorytetem. Chcemy, żebyście się czuli jak u siebie w domu, a wasz komfort i wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Piątek 27 maja na tapecie, Single Party. Kochani, poprzednia piątkowa edycja przerosła nasze oczekiwania. Jak już wiecie, cztery kolory opasek są już u nas standardem, a ostatni zupełnie nowy, fioletowy, zrobił totalną furorę. Mam nadzieję, że nie macie innych planów na ten wieczór. A jeśli macie, może warto je zmodyfikować.

i wpaść do nas z całą ekipą. Gwarantujemy satysfakcję i to na wyciągnięcie ręki, bo w samym centrum Katowic, kochani. Energy Mix numer 23.

Natomiast w sobotę 28 maja szykujemy dla Was kolejną muzyczną niespodziankę. Zapraszamy na występ szwajcarskiego duetu Remedy and Manuel. Panowie już wielokrotnie występowali w naszych klubach i zawsze dzięki im, niespożytym pokładom energii, były to niezapomniane imprezy.

Witajcie w świecie najnowocześniejszych i najszybszych rollercoasterów w Europie. Witajcie w Energylandii, która od 2 kwietnia ruszyła na naprawdę dobre. Na miejscu przywitają Was całkiem nowe strefy parku, m.in. wodna strefa Bamboo Bay z aż 16 nowymi, ekscytującymi torami do wodnych zjazdów. Potężna nowa strefa Sweet Valley z 10 nowymi atrakcjami dla dzieci. Kolejne nowe spektakularne coastery, m.in. Chico Chip Creek, zabierający Was w słodką podróż właśnie ponad krainę Sweet Valley. W strefie Smoczy Gród pojawi się ogromne młyńskie koło, ze szczytu którego rozchodzą się rewelacyjne widoczki. A to tylko garść nowości, które czekają na Was w najlepszym rodzinnym parku rozrywki w Europie.

do Energyland jak najliczniej. Przy okazji rezerwując nocleg w Wester Campie, najlepszym resorcie w okolicy, który przyciąga wspaniałym klimatem wprost z dzikiego zachodu. A na miejscu prawdziwa indiańska wioska, domki szeryfa i indiański tipi. Wszystko w pełni klimatyzowane, a co najważniejsze, 3 minuty od Energylandii, do której zawiezie i odbierze Was nasz pełen przygód złoty pociąg.

Jest jeszcze jedno takie miejsce na mapie Polski, które wzmaga apetyt i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Po całym dniu szaleństwa w Energylandii w sercu Westerkampu czeka na was wspaniałe jedzenie w restauracji Bonanza, w której spędzicie niesamowite rodzinne chwile i zasmakujecie naszych najlepszych specjałów. Zapraszamy gorąco, kochani!

teraz mamy newsa dosłownie z pierwszych stron gazet. W niedzielę 29 maja po wielu, wielu miesiącach powraca do nas Kinder Party. Zapraszamy najmłodszych, najdzielniejszych. Zapraszamy ich rodziców, zapraszamy dosłownie wszystkich na jedyne w Polsce niedzielne szaleństwo do Energy 2000. Spodziewajcie się maksymalizacji doznań, stosu upominków, dmuchanego zamku, popcornu, waty cukrowej, fotobudki i wielu innych atrakcji. Najlepsi DJ-e, super zabawa i rozrywka na najwyższym poziomie dla wszystkich naszych milusińskich. A startujemy o 15 i gorąco zapraszamy.

Mamy nadzieję, że poprzednie wiadomości wywołały w was wiele pozytywnych emocji, ale jak wiecie, ciągle coś zmieniamy i idziemy wam naprzeciw, by imprezy w Energy 2000 były przeżyciem niezapomnianym i to do końca życia. Jeszcze z hot newsów. A co do Mr. Tujamo, którego aktualnie macie przyjemność posłuchać w podkładzie, mamy dla was świetną informację, ale o tym troszkę później. No to klik!

A co do zmian, o których wcześniej wspomniałem, mamy kolejną, już wdrążoną w nasz system innowacje. Mowa o wirtualnym kelnerze, który przyjęliście z wielkim entuzjazmem. A tych, którzy nie mieli okazji jeszcze skorzystać z naszego nowego udogodnienia, serdecznie zachęcamy. Wystarczy, że zeskanujecie kod QR na ulotce, którą znajdziecie w loży i wybierzecie swój ulubiony imprezowy zestaw na wieczór. Po złożeniu zamówienia barmanka osobiście dostarczy wam wasz zestaw i to w mgnieniu oka. Prawda, że proste?

0: it, I do it on the daily. They treat me really nicely, they buy me all these ices.
1: Kochani, był już garść informacji, czas na imprezowy kalendarz, bo to równie istotne, co ważne. Piątek, 3 czerwca zapraszam na drugą edycję Kings of Hardstyle. Na naszej energicznej scenie pojawi się holenderska ikona tego gatunku, Adaro, i to w towarzystwie MC Renegade. U ich boku wystąpią również nasi ekskluzywni rezydenci, a jak wiecie, to eksperci w tej dziedzinie. Zapraszamy Was bardzo gorąco na to wydarzenie.

sobotę 4 czerwca równie mocno jesteśmy przygotowani. Słowo zaproszenie kierujemy do wszystkich gości, którzy chcą poczuć zupełnie nowy wymiar imprezowania. Więcej informacji na naszym Facebooku. Tam wszystkie szczegóły dotyczące tego wydarzenia.

Jest i kolejny piątek i to z datą 10 czerwca. A co tej nocy? Kolejna już Wixomania w Energy 2000 Katowice. Za konsoletą standardowo największe gwiazdy tego gatunku. Killer Andrew Cyprek z Puncha oraz Prisoner Show. Zapraszamy na kolejny wieczór pełen wrażeń i emocji. D-Wave i D-Push, Energy Mix numer 23.

Sobotę 11 czerwca zapraszamy na imprezę, podczas której gościć będziemy gwiazdy naprawdę światowego formatu. Szykujemy dla was występ włoskiego duetu Braci Vinai. Ich set wypełni emocjami całe wasze ciało, a nasze efekty pirotechniczne, multilaser show oraz wyrzutnie ognia i CO2 stworzą niesamowitą atmosferę.

Mamy również informacje dla gości, którzy chcą zorganizować w naszym klubie swój wyjątkowy wieczór panieński, czy też urodziny. Przygotowaliśmy dla was specjalne promocje. Z okazji waszych urodzin otrzymacie od nas prezent o wartości 100 zł do wykorzystania na naszych barach oraz do 5 darmowych wejściówek w dniu wydarzenia. A dla organizatorek wieczorów panieńskich mamy voucher o wartości 150 zł do wykorzystania w barach Energy 2000 oraz aż do 10 darmowych wejściówek. Wystarczy, że dokonacie zakupu loży na stronie www.energy2000.pl i dodacie odpowiednią promocję do swojego koszyka. A pamiętajcie, że ilość zestawów jest ograniczona.

Zapraszamy też w szczególnej dacie, bo w środę 15 czerwca na dzień przed Bożym Ciałem, czyli dniem wolnym od pracy. Przypomnimy stare tradycje imprezowe i zorganizujemy dla Was kolejną edycję kultowego Projektu X. Gośćmi specjalnymi będą dr Słag oraz Mariusz Sobczak, znany jako Super Mario. Do tego masa energicznych gadżetów i mamy imprezę, jaka Wam się nie śniła.

A teraz przygotujcie się na naprawdę niezapomniany koncert hip-hopowy w naszym klubie. Piątek, 17 czerwca odwiedzi nas duet Alberto i Joseph. Alberto kolejny raz postanowił połączyć siły ze swoim bratem i wspólnie zaprezentowali nowy numer La Manga. Najnowsza kolaboracja graczy GM2L to letni banger, który idealnie wpisuje się w zbliżający klimat wakacji. A i będzie śpiewane. Na wejściu standardowo najnowszy Energy Mix. I co? Do zobaczenia na miejscu, mam nadzieję.

Kilka lat temu podbijał listy przebojów hitem Cream, a teraz będziemy go mieć na naszych salonach. W sobotę 18 czerwca zapraszamy Was serdecznie na kolejny koncert Turbo Gwiazdy Światowego Firmamentu. Nasze zaproszenie z przyjemnością potwierdził Matthias Richter, znany jako Tu Jamo. Takie hity jak Booty Bounce, Who czy Cream będziecie mieć okazję usłyszeć na żywo podczas jego seta za konsoletą. A i co to będzie za występ? Badajcie koniecznie!

Piątek 24 czerwca zapraszamy do nas na pierwszą imprezę weekendu, który rozpocznie wakacje 2022. Przed wami kolejne single party. Będzie imprezowane przy najlepszej muzyce, warunek jest jeden. Dobieracie kolor opaski, zapominacie o tym, co było i dajecie upust swoim emocjom na parkiecie. Do tego rezydenci Energy 2000 Katowice z najlepszymi brzmieniami i jest imprezka do wczesnych godzin porannych.

Sobotę 25 czerwca świętujemy na maksa rozpoczynające się wakacje. Obiecujemy wakacyjną podróż do czasów, kiedy muzyka miała największe parcie. I taką muzykę my, DJ-e, kochamy najbardziej. Zapraszamy do pociągu o nazwie Retro Party, który zawiezie was bardzo daleko, gdzie przypomną wam się najlepsze chwile i wrócą wam największe wspomnienia młodzieńczych lat. Niezapomnianą przejażdżkę gwarantują rezydenci dużej sali Aras, Deepush oraz D-Wave.

Wielkimi krokami nadchodzi lato, zbliżają się wakacje. Warto zaopatrzyć szafę w letnie ciuchy i gadżety sygnowane logiem Energy 2000. Wbijajcie na sklep.energy2000.pl i bądźcie otagowani, tak jak my!

Natomiast w piątek 1 lipca zapraszamy Was do Energy 2000 Katowice na imprezę z udziałem gwiazd polskiego hip-hopu. Tym razem na naszej scenie pojawi się przedstawiciel kolektywu 2115, niesamowity blacha. Będzie okazja zanucić jego największe hity Mademoiselle, Casablanca, czy też Bez moich braci. Także wiecie co robić, kierunek jest jeden, plebiscytowa 3 i widzimy się, mam nadzieję, na miejscu.

Jakżeż przyjemnym akcentem bardzo dziękujemy za towarzystwo i mam nadzieję miłe chwile spędzone z nami. Zapraszamy na niezapomniane imprezy do Energy 2000 Katowice. Korzystajcie z naszych innowacji i udogodnień. Bądźcie z nami na bieżąco, odwiedzając nasze social media. No i co? Czekamy na was w waszym domu. D-Wavy Deepush, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczyska. Pa, pa.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Witaj, użytkowniku. Połączyłeś się z rokiem 2000. Przełom wieków. Nowe tysiąclecie. Eksplozja internetu. Słodkie życie w takt melodii modemu 56K i dźwięków słynnego komunikatora. Wybrałeś rok 2004. Świat epoki internetu 2.0. Sieci użytkowników tworzonej przez użytkowników. Narodziny mediów społecznościowych, Facebooka i naszej klasy. Ale przede wszystkim MySpace, który wyzwolił i zjednoczył muzykę z całego świata. Chcemy, byś znów poczuł tamtą wolność i tamtą energię. Kompilacja najlepszych retro hitów stworzonych i zremiksowanych przez polskich artystów. Energy Mix numer 21. Retro Special Edition. Prezentują D-Push i D-Wave.
2: Cześć i czołem, nasza energiczna rodzinko.

A więc kłaniałem się Dewave & Dipush z serdecznymi pozdrowieniami dla was, kochani. I z zaproszeniem na 65 minut naprawdę wyjątkowych muzycznych doznań, połączonych z prawdziwymi muzycznymi wspomnieniami według nas najlepszych klubowych lat. A oto pierwszy złoty strzał i wspomnienie, które generuje w nas niewyobrażalną ilość pozytywnych emocji. Buddy Rock od naszych serdecznych przyjaciół, których pozdrawiamy bardzo, bardzo cieplutko. Disco Superstars.

0: konikiem tej składanki będą jakże świetne technicznie hity naszych polskich klubowych artystów, które naszym skromnym zdaniem naprawdę mają to wyjątkowe coś, co zapiera dech w piersiach i przy których nóżka sama podryguje. Ale co tu dużo mówić, musicie się sami przekonać, by potwierdzić nasze spostrzeżenia, które nie wyssaliśmy przecież z palca. Energy Mix numer 21.
1: A magical mystery thing, check it out, yeah, the hit house sing. Time, the new astrology, magical things combine history. Yeah, a magical mystery thing, check it out, yeah, the

Nadszedł czas na muzyczny kalendarz oraz na informacje o wydarzeniach, o których obowiązkowo musicie się dowiedzieć. Czujemy z piątkiem 5 listopada. Na waszą prośbę zaprosiliśmy gwiazdę, która w ostatnim czasie robi spore zamieszanie na polskim rynku hip-hopowym. Mowa przecież o Reto i to na salonach Energy 2000 Katowice. A przy okazji mała nowinka. Reto wydaje długo wyczekiwany przez fanów album i rusza w trasę koncertową. Członek Chili Wagonu kazał czekać aż 3 lata na kolejny solowy materiał. Płyta W samo południe to dopracowany koncept, który przenosi słuchacza na dziki zachód XXI wieku. Jesienna trasa klubowa będzie najlepszą okazją do sprawdzenia, jak nowe numery spisują się w wersjach koncertowych, interakcji z ludźmi. A dla wszystkich, którzy zakupili bilet online, prezent niespodzianka na wyjściu w formie najnowszego Energy Mixa, właśnie tego, którego macie odpalonego na waszych głośnikach.

jak mam takie wspomnienia sprzed wielu, wielu lat. Wirus i oczywiście kapitalny Funeral Song z 2008 roku. Pani, a teraz całkiem poważnie. Na tę imprezę czekaliśmy jak na żadną inną. Sobotnią imprezę 6 listopada czeka na was muzyczne show prawdziwej legendy polskiej sceny klubowej. DJ Hazel, Live Mix. A więc bijajcie z ekipą, widzimy się na jednym z trzech naszych parkietów.

Raker od Bejza, tak to prawdziwy, niezastąpiony niczym hit naszego klubowego drugiego domu. Wspomnienie, które osobiście często mam ogromną przyjemność prezentować podczas moich setów. Panie, wyciągamy z rękawa coraz to lepsze muzyczne asy, przy których bawicie się przecież doskonale w naszych klubach w Katowicach i oczywiście w Szydkowicach. A co do Szydkowic, jest o czym opowiadać, ale o tym ciut później. Z istotnych informacji, system biletów online, Fastpass oraz loże online to strzał dziesiątkę. Zostaniemy przy tym, bo to doskonałe ułatwienie i ogromna wygoda dla was. A lubicie przecież wygodę, prawda?

i imprezowe gadżety sygnowane logiem Energy 2000. Unikalne ciuchy, specjalne pakiety, no i wyjątkowa, limitowana wersja pakietu Energy Mix, na którą zawierają się wszystkie krążki Energy Mix sprzed aż 20 lat. Wyobrażacie to sobie? Któż by nie chciał mieć takiej kolekcji na swojej półce? A przecież to tak proste. Wskakujcie na www.sklepenergy2000.pl i zamawiajcie unikalne kolekcje, jak przystało na prawdziwych klubowiczów.

Kolejna ikona polskiej muzyki klubowej tamtych czasów, a nadmieniam, że przetrwała do tej pory, jak wiecie, miewa się świetnie. Grzegorz Cebula, czyli Cebul i jego House Baby w remixie Verano w najlepszych swoich latach plasował się na pierwszych miejscach klubowych tracklist. Mam nadzieję, że ten świeżutki Oto Energy Mix poprawi wam ponure nastroje, jeśli takowe w ogóle macie. Let's go, Energy!

Energy 2000 to oczywiście najlepsze imprezy i gwarancja doskonałej i przede wszystkim bezpiecznej zabawy. W środę 10 listopada przed Świętem Niepodległości przygotujcie się na kolejne muzyczne szaleństwo na naszych katowickich parkietach. Kolejna edycja naszej popularnej imprezy pod tytułem Single Party otrzymała właśnie tą kultową datę. Obiecajcie, że będziecie z nami, a my obiecujemy wam prawdziwy zastrzyk pozytywnej energii. Aha, jeszcze jedno, najważniejsze przecież. Pamiętajcie, by na wejściu zabrać swoją ulubioną opaskę w trzech różnych kolorach do wyboru. Czerwonym, zielonym i niebieskim.

Kolejny parkietowy wyjadacz. Max Fahrenheit, Get Down. Energy Mix numer 21.

Wspomniałem wcześniej o naszym bratnim przytkowiskim Energy 2000, prawda? A więc teraz czas na prawdziwe konkrety. Zupełnie odmieniony. Z masą efektów specjalnych, całkowicie nowym oświetleniem, nowymi wizualizacjami i całą masą innowacji technicznych przyciąga oj nie jedno spojrzenie. To prawdziwy ewenement na mapie Polski i pokuszę się nawet o stwierdzenie, że nawet na mapie Europy. Jeśli nie mieliście okazji jeszcze tego zobaczyć na własne oczy, to najwyższy czas to zmienić. Polecamy z całego serducha. Energy 2000 Przytkowice Evolution.

Jak wiecie, kochani, na każdym krążku musi się pojawić kilka słów o Energylandii oraz Westerkampie, bo to także miejsca pełne pozytywnej energii, prawdziwe synonimy rozrywki, bez których dobra zabawa nie miałaby racji bytu. Ale, trochę cierpliwości, obiecuję, że na pewno o tym wspomnę. A póki co wracamy do grafików. Piątek 12 listopada. Miłośników dobrych bitów i konkretnego bujania zapraszamy na kolejną edycję Hip Hop Night. Gościem specjalnym będzie niesamowity White. Oj, kochani, jestem przekonany, że uraczy was swoimi turbosztosami, które kochacie przecież najmocniej. Zapisać, zapamiętać, zanotować. Piątek 12 listopada, White w Energy 2000 Katowice.

Horseko i kultowy Insane zrobił w tamtych czasach niesamowitą furorę. Choć o braciach Humowiczach jest teraz bardzo cicho, ten numer doskonale sprawdza się nadal na naszych parkietach. Dacie wiarę, że od premiery tego tracka upłynęło już 15 lat? Nie wiem jak wy, ale ja daję zdecydowanie głośniej. D-Wave and D-Push Energy Mix numer 21.

Przyszedł czas na casting i doskonałe party, które przed wami w sobotę 13 listopada. Zapraszamy wszystkich serdecznie, w szczególności panie, na kolejną i śmiało to zaznaczę edycję imprezy pod nazwą Księżniczki na salonach. Dla naszych kochanych pań mamy furę prezentów pod warunkiem, że wezmą udział w losowaniu, wypełniając stosunkowo niewielki los i wrzucając go do naszej urny po wejściu do lokalu. Ale to nie wszystko. Dla kobiet, które do 24 zdążą do nas dotrzeć, mamy voucher do wykorzystania w tym dniu na wszystkich barach. Chyba warto zaglądać do Energy 2000. Niespodzianki są na wyciągnięcie ręki, o czym przecież przekonaliście się już nie jeden raz.

Tym razem uwaga, czas na nasze jubileuszowe 10. urodziny Energy 2000 Katowice. Piątek 19 listopada zapraszamy na specjalną urodzinową edycję Wixomanii z ikonami tego gatunku za konsoletą. Swoją obecność potwierdzili Killer, Cyprex, Andrew, Bagrol oraz Pancha.

Natomiast urodzinowa sobota 20 listopada to występy światowych gwiazd wielkiego kalibru. O kim mowa? Gość, który otwierał nasz lokal po ewolucji, DJ Antoine, Mike Andy z jego uśmiechnięta buźka oraz uwaga, uwaga kochani, duet Remedy and Manuel, który gościliśmy w naszym klubie wielokrotnie. Oprócz tego hektar litry szampana, występy performerów, prawdziwy multilaser show, wyrzutnie ognia i CO2, nasze markowe oblogowane gadżety oraz najbardziej spektakularna pirotechnika sceniczna. Nie możecie przegapić tego wydarzenia, bo to naprawdę nie lada gratka. Urodzinowy weekend z Energy 2000 Katowice, pamiętajcie, 19 i 20 listopada.

0: Let me turn the radio on and set the mood.
1: Co prawda, kochani, letni sezon w Energylandii dobiegł końca, ale my mamy rękę na pulsie i zapraszamy was w okresie od 26 listopada na Winter Kingdom w najlepszym parku rozrywki w Polsce. Obiecujemy, że Energylandia w nowym sezonie 2022 mocno was zaskoczy. Absolutną premierą nadchodzącego sezonu będzie Słodka Dolina Sweet Valley oraz tematyzacja nowego sektora rozrywkowego zlokalizowanego pomiędzy strefą Smoczy Gród i Aqualantis. Oj, będzie na co czekać.

Jeśli natomiast chcecie skorzystać z zimowych atrakcji naszego parku, zapraszamy do Western Campu na wspaniałe noclegi. A to wszystko stylizowane w klimacie dzikiego zachodu i to 5 minut drogi od Energylandii.

praca grafik, kochani, więc tak. W piątek 26 listopada zapraszamy na kolejną imprezę pod tytułem Hip Hop Night. Na naszej energicznej scenie pojawi się w towarzystwie Albertosa Mister Polska. Usłyszycie na żywo jego największe kompilacje i zobaczycie największe atrakcje naszego klubu. A więc zabierajcie znajomych i odwiedźcie najmodniejszy klub w Polsce.

0: Energy Mix numer 21.
1: Sobota, 27 listopada to najlepsze Andrzejki na Górnym Śląsku. Niesamowite wróżby, czarodzieje z prawdziwego zdarzenia oraz moc innych wspaniałych andrzejkowych atrakcji w muzycznym centrum Śląska. Badajcie do Energy 2000 Katowice, bo serio warto. Na wejściu dla najszybszych, najświeższy i rozgrzany do czerwoności Energy Mix numer 21.

Wszystkich cieplutko pozdrawiamy. Obok tego numeru nie możemy przejść obojętnie. DJ Grzechu, raise your hands up. Uwaga, kochani, podkręcamy.

Kochani, w naszym kalendarzu mamy jeszcze kilka konkretnych dat do przekazania. Między innymi piątek 3 grudnia szykuje się kolejna impreza pod tytułem Single Party. Wybierz kolor opaski odpowiadający twojemu stanu i zabaluj z najlepszymi w najlepszym klubie w Polsce. Single Party 3 grudnia w Energy 2000 Katowice.

Kolejny numer jeden, wyciągnięty dosłownie z naszego klubowego parkietu. DJ Casey, We Like The House. W sobotę 4 grudnia zapraszamy na wyjątkową mikołajkową noc w samym sercu śląskiej aglomeracji. Tej wyjątkowej nocy w naszym klubie pojawią się goście specjalni. Energiczny Mikołaj wraz ze swoimi elfami, które będą dotrzymywały mu kroku. Nie obejdzie się bez klubowych prezentów oraz odjazdowej muzy, która przeniesie was w zupełnie inną przestrzeń.

10 grudnia w piątek to kolejna okazja do pobujania się przy rytmach hip-hopu. Na naszej scenie tym razem pojawi się pan pod pseudonimem Kubańczyk. Usłyszycie jego największe hity, przy których będziecie, mam nadzieję, czuć się bardzo wyjątkowo. Jego występ oraz nasze multi-laser show, wyrzutnie ognia i CO2 oraz pirotechnika uczynią z Energy 2000 prawdziwą salę koncertową. Musicie to zobaczyć. What the

0: Ależ się miło zrobiło.
1: Witam.
0: Sobota 11 grudnia to impreza spod szyldu Silesia Legend. Czyli co? Największe legendy śląskiej sceny klubowej w jednym miejscu. Bo wspominamy stare dobre czasy z takich klubów jak Brawo czy Piramida. Oj, wrócą wspomnienia, kochani. Do tego jak zawsze moc atrakcji i niespodzianek. Pamiętajcie, sobota 11 grudnia, Made in Silesia Legend.

Natomiast sobota 18 grudnia szykuje się naprawdę niesamowicie. Zapraszamy na pierwszą imprezę pod tytułem Squid Game. Obiecujemy, że fani najpopularniejszego w ostatnim czasie netflixowego serialu poczują się, jakby byli w samym jego centrum. Wyjątkowe stroje, przebrania i wyjątkowi goście. Wszystko w tematyce klubu. Oj, czuję, że będzie to większy imprezowy hit niż samo Bella Ciao, które robią u nas konkretną robotę. 18 grudnia. Squid Game w Energy 2000.

Tak, powolutku zbliżamy się do końca naszego imprezowego kalendarza, ale zostało jeszcze do przekazania kilka najważniejszych dat. 25-26 grudnia to święta z Energy 2000. Z tej okazji w drugi dzień świąt mamy dla Was koncert smolastego jak na tacy. Przed nami dwa dni spalania świątecznych kalorii. Przypominamy, że w Wigilię lokal będzie nieczynny.

Ostatnie dwie najważniejsze daty. Piątkowy Sylwester, pełen pozytywnej energii z masą atrakcji oraz najlepszymi efektami pirotechnicznymi wewnątrz klubu, jakich nie widzieliście nigdzie dotąd. A zaraz po nim New Year Party, czyli 1 stycznia już w nowym 2022 roku w Energy 2000 Katowice.

Jak widzicie, kochani, grafik do końca roku jest bardzo, bardzo napięty i chyba wart uwagi oraz absolutnie wielkiego zainteresowania. Więc, kochani, widzimy się na parkietach Energy 2000 w każdy piątek i sobotę. A na nas już czas New Wave and Deep Push. Dziękujemy, że byliście, jesteście i będziecie. Życzymy wam wszystkiego dobrego i pozdrawiamy z waszego najlepszego Energy 2000.

0: Radio Party.
1: Nad światem znów rozbłysło słońce. Wszystko odmarza i budzi się do życia. Nabiera kolorów i tempa. Czas się ruszyć. Czas znów cieszyć się życiem. Na najwyższych obrotach.
2: Ładowanie akumulatorów rozpoczęte. Trwa przesył energii. Pełna pojemność osiągnięta. Czas ją zużyć. Czas cisnąć gaz do dechy. I jazda bez trzymanki. Kompilacja gorąca jak to lato. Energy Mix Volume 20 Katowice Edition. Prezentują DJ Dipusz i D-Wave.
3: Witajcie sesyjni prezowania, nasi kochani klubowicze. W końcu to mamy gorące lato, ciepłe dni i długie wieczory. Idealny moment, by kolejny raz rzędu podzielić się z wami właśnie energią płynącą z naszych muzycznych serc. Zupełnie nowa składanka z mega energetycznymi hitami tego lata, przy tym najistotniejsze informacje i oczywiście wydarzenia, na które czekaliście od naprawdę

A więc najwyższy czas się przywitać i zaprosić na Energy Mix numer 20, Katowice Edition. Niezmiennie za konsolety witają się D-Wave and D-Push. Zapraszamy na prawdziwy zastrzyk pozytywnej energii z głośnika.

Kochani, najważniejsze, co chcemy wam przekazać, to to, że po bardzo długiej przerwie od kilku tygodni możemy dzielić się z wami energią na naszych parkietach i to już nie w formie live'u w internecie. Wszyscy czekaliśmy na to wydarzenie z ogromną nadzieją i wielkim utęsknieniem. Otworzyliśmy dla was bramy naszej świątyni, bramy legendarnego Energy 2000 Katowice. Z głową pełną pomysłów oraz naładowani zastrzykiem energii przedstawiamy wam pełny harmonogram na nadchodzące imprezowe weekendy, o czym za sekundę. Energy Mix numer 20, Katowice Edition.

z najbardziej istotnych informacji. Uruchomiliśmy sprzedaż biletów online, byście mogli szybciej i łatwiej wejść do naszego klubu. Bramki Fastpass również pełnej gotowości, by przyjąć was jak najliczniej, przede wszystkim bez stania w kolejce. Zapraszamy do rezerwacji loży na każdy weekendowy wieczór w Energy 2000. A wszystkie informacje na naszych social mediach oraz na www.energy2000.pl. I jeszcze najistotniejsza, dla osób, które kupiły bilet online, mamy niespodziankę na wyjściu w formie najnowszego Energy Mixa, właśnie tego, którego macie przyjemność słuchać. All about that.

Kochani, nie ma co zwlekać. Czas wystartować z naszym energicznym rozkładem jazdy na najbliższe, mam nadzieję, tygodnie. W piątek 23 lipca zapraszamy serdecznie na pierwszą od wielu miesięcy imprezę spod szyldu Hip Hop Night. Nasze mury odwiedzi legenda polskiego hip-hopu, ceniony przez wielu, jedyny w swoim rodzaju, Malik Montana. Usłyszycie jego hity Robię Yeah, Jago Dżanki, Pistolet i wiele, wiele innych z milionami odsłon. Ale uwaga, uwaga, to nie wszystko. Spodziewajcie się niesamowitych efektów specjalnych, masy nagród, masy atrakcji, które przyprawią was o kolejne mocne bicie serca.

Lecimy dalej. W sobotę 24 lipca powraca legendarna impreza spod szyldu, oczywiście Retromania. A z nią nasi przyjaciele zza konsolety, których występy mieliście już okazję u nas obserwować niejednokrotnie. A więc kochani, do rzeczy. Clubbase, DJ Tomas, Maximo z legendarnego naszego bratniego Energy 2000 Przytkowice pojawią się za naszą konsoletą. To będzie prawdziwa podróż w muzyczny świat, który mam nadzieję zrodzi was wspomnienia i wywoła ogromne uśmiechy na waszych twarzach. Dla wszystkich, którzy nabędą bilet online, mamy prezent niespodziankę w formie najnowszego Energy Mixa.

Kolejny wieczór weekendowego szaleństwa to piątek 30 lipca. Na salony powraca Vixomania z DJ-ską czołówką za konsoletą. Pojawią się m.in. Andrew, Sunbase, Gashmaker i Mr. Jazz. Jak zwykle pirotechnika oraz efekty sceniczne będą tej nocy odgrywały naprawdę bardzo kluczową rolę. Co chyba przecież nie dziwi nikogo, prawda? 30 lipca, Vixomania w Energy 2000.

Jak wiecie, kochani, kilka słów o Energylandii oraz Western Campi na każdym krążku musi się pojawić, bo to też wasze priorytety, bez których zabawa nie miałaby racji bytu. Przecież to miejsca, w których możecie spędzać czas najlepiej jak potraficie. Ale, trochę cierpliwości, obiecuję, że za moment o tym wspomnę.

Więc dostępna Energylandia to najnowocześniejszy park rozrywki w Europie, który ciągle nie zaskakuje i coraz to bardziej zachwyca nowymi strefami. Wystartowaliśmy w tym sezonie naprawdę pełną parą. Rozwijamy się dla was, a skoro o tym mowa, od tego sezonu w naszym parku uruchomiona została nowa szósta strefa rozrywki o nazwie Aqualandis, a w niej rollercoaster ekipy Light Explorers, potężny rollercoaster Abyssus, widowisko Aqua Jump, 8 punktów gastronomicznych, 3 sklepy, 3 punkty gier i zabaw. Jest to obowiązkowy punkt, obok którego nie możecie przejść obojętnie.

A dla tych, którzy chcą zostać z nami trochę dłużej niż godzinę otwarcia Energylandii, zachęcamy do skorzystania z najlepszego, najbardziej spektakularnego miejsca noclegowego na tym globie. Wiecie o tym, że mam na myśli noclegi w Westerkampie, prawda? Domki szeryfa, tipi, to tylko część możliwości, jakie daje nam i wam przede wszystkim Westerkamp. Mało tego, w środku resortu znajduje się restauracja Bonanza, a w niej naprawdę wyśmienite jedzonko. Zapraszamy gorąco, ale wiemy, że pogoda jest gorąca i idealna na spędzanie urlopu i wolnego czasu właśnie w naszych resortach.

Ale jeszcze mam coś w zanadrzu, taką naprawdę wisienkę na torcie. W dniach 24, 31 lipca oraz 7, 14 i 21 sierpnia 2021 roku szczególnie zawitajcie do Energylandii. Odpalamy Magic Night oraz Beach Party. Kochani, 13 godzin nieustającej zabawy od 10 do 23. Oczywiście w strefach naszego parku, a w godzinach od 19 do 23 możliwość potupania przy energicznych rytmach serwowanych przez naszych rezydentów z Energy 2000.

Jak obiecałem, 31 lipca wraca impreza Stickers Night, w czasie której każdy może dobrać naklejki dla siebie. Więc wybierz swój typ naklejek z rodzaju czerwonego lub zielonego. Zaszalej! A może coś zaiskrzy, kto wie? Spodziewajcie się niesamowitych efektów specjalnych, atrakcji i naprawdę energicznej muzy. Stickers Night 31 lipca w Energy 2000 Katowice.

Kochani, kochani, szykują się kolejne wakacyjne imprezy pod szyldem właśnie Energy 2000. Tak, zerkam do kalendarza i na tapecie pojawia się kolejny Hip Hop Night, a wraz z nim data 6 sierpnia i przedstawiciel znanego kolektywu 2115. Blacha, a z nim hity Mademoiselle, Casablanca, Bez Moich Braci czy Bonnie and Clyde. Tego wydarzenia naprawdę nie możecie przegapić. To już pewne, że będzie się działo. Oczywiście oprócz eksplozji hip-hopowych dźwięków czeka na was także moc innych atrakcji i niespodzianek. Pokaz pirotechniki scenicznej, wyrzutnie ognia i CO2, multilaser show oraz inwazja naszych firmowych gadżetów. A dla najszybszych na wejściu Energy Mix numer 20 Katowice Edition w prezencie.

Już w sobotę 7 sierpnia zapraszamy po raz drugi w tym imprezowym sezonie wszystkie panie na wyjątkową noc kobiet, czyli Ladies Night. Tej nocy czeka na was moc atrakcji i prawdziwa inwazja markowych prezentów. Jak zwykle w czasie sobotniej nocy nie zabraknie także innych atrakcji, niespodzianek, pokazu pirotechniki, wystrzałów konfetti, multilaser show oraz inwazji energicznych gadżetów.

0: And now placing the donor's heart.
1: Kochani, pragnę przypomnieć, że wciąż na otwarcie czeka nasz bratni klub Przytkowickie Energy 2000. Jak wiecie, lokal przeszedł totalną ewolucję i obiecuję, że zachwyci najbardziej wybrednego klubowicza. Ale na to, by ujrzał on światło dzienne, jeszcze musimy chwilkę poczekać. Nie mogę się doczekać tego wydarzenia, bo otwarcie będzie naprawdę czymś mega wyjątkowym. Obiecajcie, że będziecie z nami na bieżąco, a my o fakcie otwarcia poinformujemy was w pierwszej kolejności.

Największe światowe gwiazdy, najlepsza atmosfera, której oczywiście pozazdrościć nam mogą nawet największe światowe eventy. A przy tym muzyka, przy której nie sposób zejść z parkietu, to właśnie Energy 2000 Katowice.

Pamiętajcie kochani o naszym sklepie, a co w nim? Najnowsze kolekcje sygnowane naszym logiem. www.sklep.energy2000.pl. Wasz klub, wasze kolekcje. Tylko właśnie pod tym adresem.

Pamiętaj tylko, ten klub da ci największe weekendowe szaleństwo w trzech różnych muzycznych klimatach oraz gwiazdami światowego i rodzimego kalibru w jednym miejscu, w centrum aglomeracji Śląska. Po prostu Energy 2000 Katowice.

Kochani, w naszym kalendarzu mamy jeszcze kilka konkretnych dat naprawdę do przekazania. Piątek 13 sierpnia to kolejna impreza Single Party. Wybierz kolor opaski odpowiadający twojemu stanu i zabaluj z najlepszymi w najlepszym klubie w Polsce. Przypominamy, że w piątki wchodzicie od 16 roku życia.

Sobotę 14 sierpnia zapraszamy na gorące jak słońce Despacito. Specjalny wystrój, aranżacja, niesamowite show oraz wyjątkowa niespodzianka. To i o wiele więcej czekać będzie na tych, którzy odwiedzą nas w tej wyjątkowej nocy. Jak zwykle w czasie sobotniej imprezy nie zabraknie także innych atrakcji, niespodzianek. Pokazu pirotechniki scenicznej, wystrzał konfetti, multilaser show oraz inwazja naszych firmowych gadżetów. Przypominamy, że wstęp

Kolejna edycja Wixomanii. Fani szybkich bitów będą mogli zaszaleć na naszych parkietach. Za konsortem jak zawsze goście specjalni: Cyprex, DJ Górski i uwaga, Please on the Show. Oj, czuję, że impreza przejdzie naprawdę do historii. 20 sierpnia, Wixomania w Energy 2000.

sobotę 21 sierpnia zapraszamy Was w kolejną muzyczną podróż naszym wehikułem czasu. Wrócą wspomnienia sprzed lat w świetnej muzycznej oprawie. O czym mowa? Naturalnie o retromanii. Pamiętajcie, 21 sierpnia, bądźcie z nami, kochani.

W ostatni wakacyjny weekend szykujemy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Piątek 27 sierpnia to kolejna noc hip-hopu w Energy 2000 Katowice. Tym razem na naszej energicznej scenie pojawi się przedstawiciel ekipy Chill Wagon. Niesamowity Reto. Usłyszycie na żywo jego największe hity Bossman, UA, Sorry Dolores. Tego wydarzenia naprawdę nie możecie przegapić. Oczywiście oprócz eksplozji hip-hopowych dźwięków czeka na was także moc innych atrakcji i niespodzianek. Uwaga dla najszybszych na wyjściu, nowy Energy Mix numer 20, Katowice Edition.

Sobotę 28 sierpnia wracamy z naszymi imprezowymi naklejkami. Sobota i Stickers Night to idealne połączenie i pomysł na sobotnie imprezowanie. Przybywajcie jak najliczniej na plebiscytową.

Kochani, tak kończy się nasza 90-minutowa wyjątkowa muzyczna podróż w nieznane. Dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że nasz przekaz był jasny, klarowny i zrozumiały dla każdego.

D-Wave and D-Push, żegnamy się z wami i pozdrawiamy cieplutko jak tylko możemy. Przybywajcie do nas jak najliczniej. Czekamy z otwartymi ramionami.

0: jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Mordeczko, ja od urodzenia jestem gotowy. Czekam na rozkazy.
2: Teraz skup się, widzisz? Na końcu korytarza są drzwi. Zaraz podejdziesz do nich. Mają elektroniczny zamek. Musisz go sforsować.
1: Mój wytrych łamie nie takie zamki jak ten.
2: No to jest właśnie to, czego się obawiam. To dość solidna konstrukcja. Ja zajmę się kamerami. Dwa problemy z głowy. To teraz jazda z zamkiem.
1: Spokojna głowa. Działam. Cierpliwości.
3: Łamanie zabezpieczeń w toku.
2: Proszę cię, bądź ostrożny. Tylko raz się pomylisz i uruchomisz...
1: Ups, coś się popsuło.
2: Uruchomisz alarm.
1: Proszę bardzo, drzwi otwarte.
2: Bierz płytę i wypadź stamtąd.
4: Dajcie raport, panowie. Jaka jest sytuacja?
2: No, mamy płytę, ale nie zagłębiaj się w szczegóły.
4: Dobra, umieść ją w odtwarzaczu.
5: Energy Mix numer 27 Katowice Edition. Prezentują Diffuse i D-Wave. 3, 2, 1, ruszamy!
6: Siema, siema klubowicze oraz miłośnicy Energy Mixów. Pozytywną energią witamy na kolejnym krążku waszej ulubionej składanki. W standardzie najlepsza muza i co najważniejsze informacje dotyczące imprez w klubie Energy 2000, które zaplanowaliśmy na najbliższe tygodnie. D-Wave oraz Deepus za konsoletą. Czas na muzyczną przygodę z Energy Mix numer 27 Katowice Edition. Gorąco zapraszamy.

Kochani, kalendarz imprez przygotowaliśmy naprawdę na bogato. Najwyższy czas uchylić wam rąbka tajemnicy. Do Energy 2000 powraca Piana Party. Już piątek, 9 czerwca, nasza maszyna Mega Jet Foam wygeneruje miliony litrów piany, którą wyrzuci w waszym kierunku z prędkością aż 100 km na godzinę. Kto nie miał okazji zobaczyć tego na żywo, musi zdecydowanie nadrobić zaległości. Tego dnia dla pań ubranych w górę z bikini na wejściu do 23:00 voucherek o wartości 40 zł.

Kochani, Energy 2000 stworzyło dla was miejsce, w którym możecie poczuć więcej swobody, imprezując w gronie swoich przyjaciół. To zupełnie oddzielne, klimatyzowane pomieszczenie, które możecie wykorzystać choćby podczas wieczorów panieńskich, kawalerskich, czy choćby osiemnastek organizowanych w naszym klubie. To miejsce to VIP Room i czeka na waszą rezerwację na www.energy2000.pl.

Młode pokolenie klubowiczów na pewno zna doskonale hit Ostatni raz zatańczysz ze mną, którego autorem i twórcą jest Trips. W piątek 16 czerwca zapraszamy więc na występ tego właśnie charyzmatycznego producenta. Koniecznie wpadajcie na plebiscytową.

I tak w sobotę 17 czerwca Księżniczki, czyli nasze kochane panie, znów zapraszamy na nasze salony. Szykujemy dla was imprezkę z markowymi prezentami. A dla każdej pani na wejściu voucher o wartości 20 zł do wykorzystania na naszych barach.

Wiemy, jak bardzo uwielbiacie nasze single party z kolorowymi opaskami. Dlatego już dzisiaj rezerwujcie sobie piątkową datę 23 czerwca. Rozpoczniemy wakacje przez duże W, a na naszej scenie spotkacie Alana i Sequento. To będzie naprawdę szalone rozpoczęcie wakacji w Energy 2000. Serdecznie zapraszamy!

24 czerwca na nowo postaramy się przenieść was w świat największych hitów sprzed co najmniej dwóch muzycznych dekad. Na tą okazję zaprosiliśmy naprawdę wyjątkowe osobistości. Benassi Bros live on stage. To właśnie oni zaprezentują swojego seta za konsoletą katowickiego Energy 2000. Retro Party 24 czerwca.

A w niedzielę 25 czerwca świętujemy ze swoimi pociechami rozpoczynające się wakacje. Zapraszamy serdecznie na Kinder Party do Energy 2000 Katowice. Na miejscu mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i przede wszystkim świetna zabawa przy waszych ulubionych hitach.

Energy 2000 to jedyne rozsądne miejsce na prawdziwy nieziemski balet. Podczas wszystkich imprez w Energy 2000 mamy dla Was niespodzianki w formie wejściówek do parku Energylandia. Zachęcamy Was również do zakupu biletów w przedsprzedaży, rezerwacji lóż online oraz do korzystania z promocji również na naszych barach. Wszystkie szczegóły na stronie katowice.energy2000.pl oraz oczywiście na naszych mediach społecznościowych.

16 czerwca zapraszamy wszystkich fanów na kolejną edycję Wixtomanii do katowickiego Energy 2000. Naszymi gośćmi za konsoletą będą Killer Andrew Cyprek z Malos oraz nasz rezydent z Przytkowic Pancha. Do 23 do zgarnięcia na wejściu opaska Wixtomanii.

sobotę 1 lipca zapraszam na imprezkę pod tytułem Black and White. Przebieramy się na czarno lub biało, a w nagrodę na wejściu zgarniamy voucherek na drinka. Dodatkową atrakcją będzie występ Stachurskiego na Sali Dance. Oj, szykuje się naprawdę emocjonujący wieczór, którego bez wątpienia nie możecie przegapić.

No, z hip-hopu w Energy 2000 to, jak wiecie, zawsze gwarancja dobrych imprez. Największe gwiazdy na żywo w waszym ulubionym klubie na wyciągnięcie ręki. Tym razem kontrolę nad parkietem przejmie Mister Polska. A to wszystko w piątek, 7 lipca.

Pakiety, gadżety prawdziwego imprezowicza oraz ciuchy sygnowane naszym logo muszą stać się waszym obowiązkowym atutem nie tylko na naszych imprezkach. Serdecznie polecamy sklep.energy2000.pl.

Sobota 8 lipca to kolejna edycja Despacito Latino Nights. Przeżyjcie na nowo wspaniałą przygodę w gorących, wakacyjnych rytmach. Czeka na was będzie wyjątkowy wystrój naszego lokalu, a na sali ten zabrzmi solo, który wykona przepiękna i utalentowana Blanka, która reprezentowała Polskę na tegorocznej edycji Eurowizji.

Zabawa w Energy Landii, czyli w parku rozrywki, który tak bardzo kochacie, trwa w najlepsze. W tym sezonie czekają zupełnie nowe atrakcje oraz te najszybsze rollercoastery, które mamy nadzieję mieliście już okazję wypróbować. Zapraszamy do miejsca, które bezdyskusyjnie znalazło się w czołówce najchętniej odwiedzanych miejsc w Europie. Energylandia, polecamy!

Kochani, polecamy również Western Camp Resort, który swoim urokiem oraz klimatem przyciąga jak prawdziwy magnes. Rezerwujcie noclegi na www.westerncamp.pl.

I tak, kochani, wychodzimy do was z kolejną koncepcją na piątkowy wieczór, tym razem 14 lipca. Piwcik Night to impreza z bardzo wartościowymi prezentami i przede wszystkim dobrą muzą na naszych trzech dancefloorach serwowanych przez naszych rezydentów. Mam nadzieję, że widzimy się właśnie wtedy na parkiecie.

Kelner Online to wyjątkowy atrybut naszego klubu, dzięki któremu możemy sprostać oczekiwaniom naszych gości. Przekonaj się, jakie to proste i wygodne. Złóż zamówienie na bar, skanując tylko kod QR ze stolika, a my już zajmiemy się całą resztą. Mamy również dla was wyjątkową propozycję w formie przekąsek od Ale Sushi, które możecie sobie dodatkowo domówić za pośrednictwem naszej strony www.

Sobota 15 lipca to już występ legendy polskiego clubbingu, twórcy najdłuższego polskiego orgazmu i przede wszystkim faceta ze Śląska, DJ Matyz live on stage. To będzie mocna sobota, która na pewno trafi w wasze muzyczne gusta.

Czas na wielki powrót Kings of Hardstyle do Energy 2000. Piątek 21 lipca zapraszamy na niesamowite wydarzenie z udziałem młodego, utalentowanego producenta. Za konsoletą stanie po raz pierwszy w Energy 2000 i po raz pierwszy w Polsce Sefa. Czas na hardstyle, czas na święto mocnych i szybkich kików. Jako support pojawią się nasi ekskluzywni rezydenci Driver, Voizer oraz Rescue.

0: is my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: Sobotę 22 lipca to kolejna noc niespodzianek i markowych prezentów, m.in. od Louis Vuitton. Luxury Night, czyli po prostu imprezka premium. Badajcie koniecznie, czekają naprawdę wartościowe nagrody.

28 lipca zapraszamy na imprezkę z waszymi ulubionymi opaskami, czyli Single Party. W tym dniu premiera nowej opaski w srebrnym kolorze. Pewnie ciekaw jesteście zamieszczonego na niej hasła. Obiecujemy, że niebawem je ogłosimy. Energy Mix numer 27.

Kochani, nasza muzyczna przygoda z Energy Mixem właśnie dobiega końca. Dziękujemy za ogromne wsparcie i zaangażowanie. Żegnają się standardowo D-Way Filipusz. No i mamy nadzieję, że do zobaczenia na imprezkach w waszym ulubionym Energy 2000.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: 2019 has been a good year. A year of parties and fun. Now, it's slowly coming to an end. It's gotten darker, quieter, and colder. Let's kick 2020 off with a bang! Let's make some noise! Turn the volume way up and dance till you drop. Then get up again. Party all the way into 2021. Energy Mix Volume 64. Presented by DJ Thomas and DJ Hubertus.
2: Dzień dobry, cześć i czołem. Zima za pasem, długie wieczory, krótkie dni. To idealny czas, żeby w zaciszu domowym delektować się muzyką z waszego ulubionego klubu, oczywiście przydgowickiego Energy 2000. A aktualnie najgorętsze hity z naszego parkietu znajdziecie właśnie tutaj, na kolejnym już Energy Mixie. DJ Hubertus, DJ Thomas, zapraszamy na 64. odsłonę muzycznej przygody.

Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000. Zapraszamy w każdy piątek i sobotę.

Moi kochani, muzyka muzyką, ale trzeba być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi naszej muzycznej świątyni. A oczywiście tradycyjnie będzie kalendarium i kilka informacji, które na pewno was ucieszą. Na początek ta impreza, o których wspominałem na poprzednim Energy Mixie. Bardzo ważne imprezy. Środa 25.12. Christmas Party. Czwartek 26 grudnia, Smolasty, live on stage. O tych imprezach tak bardzo szybko, bo o nich już, tak jak mówię, wspominałem. Piątek 27, Projekt X, Kacper Błoński. A w sobotę Retro Party.

pierwszych 500 osób. Energy Mix w prezencie na wejściu. Także kochani, przypominam, wieczór sylwestrowy zbliża się dużymi krokami. A w Energy 2000 oczywiście najlepiej. Jeśli chcecie uniknąć kolejki, zapraszam bardzo serdecznie na stronę kup.energy2000.pl. Tam bileciki online, specjalnie dla...

Uwaga! Teraz każdy piątek i sobotę nowy Energy Mix. Energy Mix.

Słuchajcie, kochani, cudowna informacja. Dużymi krokami zbliża się największa ewolucja przytkowickiego klubu Energy 2000 w historii. Zmieniamy cały klub, wszystkie sale. Nowy, spektakularny wystrój zaprojektowany przez najlepszego, absolutnego litera tej branży. Niesamowity, nowoczesny design, który zaskoczy nawet najbardziej światowych i wymagających klubowiczów.

0: of my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, they got you.
1: A może jeszcze przed końcem starego roku udać się znaleźć swoją drugą połówkę? Lub przeżyć płomienny romans? Rok mije, a ja niczy, a po tym intrygującym zwrotem ukrywa się imprezka, na której za pomocą naklejek będziesz mógł odnaleźć bratnią ci duszę. Dla każdej pani na wejściu do 23 specjalna różowa smyczka w prezencie. A to wszystko, kochani, w sobotę 30 grudnia w naszej świątyni światła i dźwięku. I oczywiście szalonej zabawy.

Witamy wszystkich bardzo gorąco na przywitanie nowego roku, czyli Sylwester w Energii 2000 w stylu retro. Specjalnie dla Was, oczywiście jak zawsze, profesjonalny pokaz sztucznych ogni przed klubem, loże z konsumpcją i szampan gratis, 3 sale muzyczne i 3 klimaty, konkursy z czadowymi nagrodami i firmowe prezenty, pirotechnika, wyrzutnie, ogni, armatki CO2, konfeti. Mamy również dla Was ciekawą opcję cateringową, jest ile chcesz, all inclusive, o tym powiem troszkę później. A więcej szczegółów znajdziecie oczywiście na naszych social mediach. Bilety dostępne online i także w dniu wydarzenia w Casa Clubu. Żegnaj stary i witaj nowy rok razem z nami. Gwarantujemy świętą imprezę i atmosferę, której mogą nam pozazdrościć największe eventy globu. Do zobaczenia!

Kochani, przypominamy także, że w Energylandii w najlepsze trwa Winter Kingdom. Od rollercoasterów, zimowej aurze po klimatyczne zaułki do zabawy w tym okresie. A wszystko to oczywiście w magicznej, świątecznej atmosferze. A jeśli przyjeżdżasz z dalsza, to zatrzymaj się w naszym zaprzyjaźnionym Western Campie. Kompleksie wypoczynkowym, iście przeniesionym z dzikiego zachodu, z rewelacyjną restauracją Bonanza. Również zapraszamy bardzo serdecznie.

Na energiczną scenę wjeżdża kto? Gomba Oczyczy. Chyba składu przedstawiać nie ma potrzeby. Fani doskonale wiedzą, co się dzieje na ich koncertach. Istny szał. Powiem wam szczerze, że czasami zdarza się, że na występy pada sam Mata. Kto wie, jak będzie tym razem? Gwarancja grubego melanżu jest na pewno. Wpadajcie do N. Tuż po nowym roku, 5 stycznia.

0: Leci 2000 Evolution. Co tydzień czekają na Ciebie najlepsi DJ-e, performerzy i tancerki, pokazy laserowe i pirotechniczne, tysiące gadżetów oraz sesje w klimatycznym Instarumie.
1: Nawiązując, moi drodzy, do strefy gastro, jesz ile chcesz, dostępnej w sylwestrowy wieczór, przygotowaliśmy dla Was kilkanaście potraw i przekąsek, z których możecie korzystać do woli. Wykupując bilet w kwocie 200 zł i to już cena z wjazdem. Oprócz tego w ten wieczór oczywiście wiele promocji na naszych barach. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

W pierwszą noworoczną sobotę widzimy się na kolejnej edycji imprezy, która już na dobre weszła w kanony Energy 2000, czyli udawane wesele. Przez całą noc na sali dance, szaleństwo, tańce, napitki i niesamowity klimat weselnych hitów. O północy oczywiście tradycyjne oczepiny. Tego wieczoru zagra również dla was bardzo

Hip-hopowe noce w Energy 2000 to mega imprezy z nieziemską atmosferą, na którą zapraszamy największych kotów tego gatunku. Tym razem nie mogło być inaczej. Wbijajcie do nas, ostro zaimprezować i przybić piątkę z Kalim, który rozkręci nasze Energy już w piątek 12 stycznia.

Ciekawych wydarzeń ciąg dalszy, kochani. 13 stycznia na nasze legendarne retro party zaprosiliśmy mega skład z Holandii, niesamowitą grupę Clubheads, znaną również pod aliasem Drunken Monkey. Szykuje się prawdziwa muzyczna jazda bez trzymanki.

Tingle i singielki, łączmy się. Wasza ulubiona impreza z premierą zupełnie nowej opaski. Szalej, nie pytaj co dalej. Już w piątek, 19 stycznia. Na sali dance karty rozdawał będzie polski król Latino, czyli Skolim.

0: Yeah.
1: Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę. Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje...
2: Wiemy, że bardzo, bardzo kochacie Smolastego. W nowym roku na pewno zobaczycie go na naszej scenie. Może się to okazać szybciej niż myślicie. Energy Mix numer 73, DJ Hubertus, DJ Tomas.

To wydarzenie, kochani, przejdzie do historii klubu, jestem o tym przekonany. Za dekami pojawią się ludzie, którzy wykreowali to miejsce od samego jego początku. DJ Hubertus, DJ Tomas, DJ Bolek, DJ Maximo. Spodziewajcie się niespodziewanego, po prostu kosmos. Razem z nami zagra również specjalista od klawiszy, DJ Dziekan, który wprowadzi was w retro klimaty. A na sali dance, Defis.

niezwykle utalentowana Michalina Włodarczyk, którą znacie jako Bambi. Wydarzenie, które elektryzuje fanów. U nas, moi drodzy, już 26 stycznia. Na Saporcie zagra dla was kolega po fachu.

Największą przyjemnością jest dawanie prezentów i my o tym wiemy doskonale. Dlatego na kolejnym Ladies Night prawdziwa inwazja markowych gadżetów na sali dance Playboysi. A na głównej, oprócz naszych wspaniałych rezydentów, swojego seta zagra DNF. Dla każdej pani na wejściu.

każdym Polaku jest odrobina górala, dlatego nasze imprezy w tym stylu biją rekordy popularności. Świetny klimat, góralska muzyka, jadło, napitki, mnóstwo dedykowanych upominków. Od ciupagi po chusty, kapelusze i wszystko, co kojarzy się z góralską kulturą, którą tak bardzo kochamy. Tego wieczoru również specjalnie dla Was zagra Kordian.

Któż tego nie zna? Tego utworu i oczywiście tego wykonawcy. Na ostatki w stylu retro zaprasza Danzel, a do składu tej wyjątkowej nocy dołączy legendarny DJ Hazel. Pożegnanie karnawału.

0: największe gwiazdy i sławni DJ-e. Najlepsza muzyka i wspaniały klimat. To właśnie Energy 2000. Klub numer jeden w Polsce.
1: I 11 lutego mamy przyjemność zaprosić wszystkich na imprezę bez żadnych ograniczeń wiekowych. Z wieloma niespodziankami dla dzieci i młodzieży, z fantastycznym klimatem Energy. Warto zobaczyć, jak wygląda Junior Party. Młodsi klubowicze potrafią się

17 dzień lutego to co prawda 3 dni po święcie zakochanych, ale z tej okazji mamy dla was walentynkowe single party. Energy 2000 w tym przypadku działa jak dobry portal randkowy. Więc przyjdź i daj sobie szansę na znalezienie tej wymarzonej osoby. Może to ten dzień, to twój szczęśliwy dzień. Na sali dance o zabawę zadba miły pan.

nowym Energy 2000 Evolution. Co tydzień czekają na Ciebie najlepsi DJ-e, performerzy i tancerki, pokazy laserowe i pirotechniczne, tysiące gadżetów oraz sesje w klimatycznym Instarumie.

No i taka nie mniej więcej przedstawia się muzyka specjalnie dla was prosto z klubu Energy 2000. DJ Hubertus, DJ Thomas.

0: Energetyczna moc prosto ze źródła z klubu Energy 2000.
1: For those about to rave, we got the sound. We salute you, get off the ground.
2: Wielkie dzięki, że byliście razem z nami do ostatniej minuty tego miksa. Tradycyjnie dziękujemy i serdecznie Was pozdrawiamy z nadzieją na spotkanie na imprezach, które dla Was przy...

0: Thank you for embarking on this electrifying musical journey. We hope the energy of these beats has ignited a fire within you.
1: Energy 2000 wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year.
2: Have a Merry Christmas!
3: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
0: Seemed like the whole world stopped, but the earth still spinning, and we're still here.
4: The ban on all mass venues is still in effect, but that doesn't mean having fun. Please stay home, turn up the music, and dance your heart away.
5: Stand up to the virus.
0: Energy Mix Volume 65. Presented by DJ Thomas and DJ Hubertus.
6: Kochani, w trudnych czasach pandemii nie zapomnieliśmy o naszych najlepszych klubowiczach i przygotowaliśmy dla Was całą masę pozytywnej muzyki, która, mamy nadzieję, rozświetli Wam ponure dni, które musimy spędzać bez możliwości szaleństwa w naszych ulubionych klubach Energy 2000. Za sterami DJ Hubertus i DJ Thomas zapraszamy na Energy Mix numer 65 prosto ze źródła energii.

0: Energy Mix.
1: Od razu jakoś wesele, słysząc beat, który przypomina nam nasze ulubione miejsca imprezowania. Świetne połączenie dwóch utalentowanych artystów, Marnik i Kaszmir z numerkiem Alone. To na dobry początek, moi kochani.

To, moi kochani, będzie szybki miks najgorętszych energetycznych kawałków. 30 utworów, 70 minut. I proszę, już na tapecie ikona z Holandii. DJ Tiesto. Na wokalu Steve Appleton. A całość edytuje Mr. Mike Williams.

0: Jakżeż ja uwielbiam remixy Retrovision. Mam nadzieję, że Breaking Me również zagości w waszych playlistach, bo jest tego warty.
1: Energy Mix.
2: Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times.
0: Kochani, mamy nadzieję, że wasz ulubiony park rozrywki Energylandia już wkrótce otworzy swoje wrota. A jeśli już będziecie na miejscu, to serdecznie polecamy najlepsze miejsca noclegowe tuż, tuż obok parku. Western Cam Resort zaspokoi wasze pragnienia w 100%. Polecamy gorąco.

czasie ogólnego zastoju fizycznego proponuję wziąć się w garść i pompować razem z nami, a dokładniej z Danko, który na nowo odświeżył ponadczasowy już numer. No to kochani, pompy!

Kochani, dużymi krokami zbliża się 20-lecie Energy Mixów. Szykujemy dla Was wielką, wielką niespodziankę. Szczegóły już niebawem na naszych oficjalnych profilach facebookowych i nie tylko. Zaglądajcie.

0: Energy Mix.
1: Utalentowany niemiecki producent Keanu Silva, który korzeniami pochodzi z Polski, bierze na warsztat kolejny klasyk, tym razem Olivia Newton-John, Have You Ever Been Mellow z 75 roku. I jak zwykle remiksuje go wyśmienicie. Znacie go przecież z majstersztyku King of My Castle.

Jeszcze więcej, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej. To właśnie nowe Energy 2000 Evolution. Bądź gotów już wkrótce.

Temat jak najbardziej na czasie, czyli po prostu wirus. Od trudno brzmiącego duetu Ozblock Schlampen i także Ozblock Bitches. Oby jak najszybciej nas opuścił i wszystko wróciło do normy. Tego właśnie wszystkim życzymy.

Moi drodzy, przypominamy, że ewolucja Przytkowickiego Energy 2000 została już zakończona. Czekamy tylko na rozwój sytuacji, by móc wam pokazać ogrom zmian, jakie czekają na was. Powiemy wam tyle, że odkąd jesteśmy w tym klubie, takiej ewolucji jeszcze nie było. Zmieni się wszystko. Oczywiście oprócz atmosfery, którą tworzycie wy. Czekamy z niecierpliwością.

0: Kolejny polski projekt, który pięknie przebił się przez gorsz zagranicznych hitów. Świetne brzmienie, cudowny hipnotyzujący wokal. Naprawdę, panowie, szacun. Specjalnie dla was Footkills, Dominique Lemon, For Good w remiksie naszego przyjaciela za konsoli Skytecha.
1: Energy 2000. Twoja muzyka. Twój klub.

0: numer 1 w Polsce.
1: Gratulacje spływają z całego globu, kiedy ten artysta coś stworzy. Dołączamy i gratulujemy kolejnego sztosiwa. Mr. Don Diablo w świetnej formie razem z Brando. Congratulations.

0: To właśnie Energy Mix. Wasza ulubiona składanka. Serdecznie was wszystkich pozdrawiamy. Głowa do góry, kryzys się skończy i zobaczymy się wreszcie w klubie.
1: Prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus.

Jak ja się cieszę, że wreszcie nasi rodacy wydają utwory na poziomie, które z powodzeniem trafiają na najlepsze playlisty. Kolejny polski skład, który naprawdę dobrze brzmi. To szalony I Got You MD z Marvinem Divinem. Video.

Poczuj smak przygody. Odwiedź Western Camp. Niesamowity kompleks noclegowy stylizowany na osadę z dzikiego zachodu. Tylko minutę drogi od największego parku rozrywki w Polsce, Energylandii.

Nie jesteście sami, macie Energy 2000. Zawsze pod ręką. Choćby w takiej formie, Energy Mixa. DJ Hubertus, DJ Tomas, specjalnie dla was.

0: Smoki Jacko, to musiało się udać. No to co, zasiadamy na kanapie, muzyczka i popcorn? Total Relax od Energy 2000. No ale w sumie, jak siedzieć przy takich klimatach? Jak nóżka sama chodzi? Popcorn!
1: Energy Mix. Prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus.

0: Największe gwiazdy i sławni DJ-e. Najlepsza muzyka i wspaniały klimat to właśnie Energy 2000. Klub numer jeden w Polsce.
1: Kochani, kolejna muzyczna pocztówka prosto z kraju wiatraków, gdzie producenci rosną jak grzyby po dobrym deszczu. Parkietowy sztos przypomina kooperacja W&W i także Lucas & Steve.

Kochani, przypominam, cała masa gadżetów czeka na was. sklep.energy2000.pl. Znajdziecie tam wszystko, co związane z Energy 2000.

0: Nasi przyjaciele, niesamowicie przyjazne osoby i wspaniali DJ-e producenci, DJ Kuba i Nathan, odpalili jak z dory numerem Feel the Vibe. Dodatkowo do tego remix Gianu Silvy, który jest supportowany przez największe gwiazdy globu. Gratulacje, panowie! Trzymamy mocno kciuki! Kuba Nathan!
1: Czas na zabawę, czas na emocje, czas na Energylandię. Zapraszamy wszystkich do pierwszego w Polsce prawdziwego parku rozrywki.

No i proszę, szalony Anglik od lat mieszkający w Niemczech wraca do gry. Autor wielu hitów, które znacie doskonale. Chwytliwej melodii, którą kiedyś wylansowała grupa Sound Lovers. Na wokalu urocza Jessica, a wszystko poskładał umiejętnie

Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000. Dwa kluby, jedno Energy.

Brazilian Bass ostatnio bardzo w modzie. Przyjemnie się słucha ekipy z Ameryki Południowej. Dub Dogs, Bascar Infinity. Trzeba przyznać, że powoli fejmem

Happy Together! Tym optymistycznym akcentem dziękujemy gorąco, że byliście razem z nami i jesteście zawsze. Pamiętajcie, bądźcie zdrowi, nie dajcie się wirusowi zwariować. Wrócimy już niebawem do Was z nową siłą, jak przystało na Energii 2000. Pozdrawiamy i do szybkiego zobaczenia. DJ Hubertus, DJ Tomasz. Energii 2000.

0: You've listened to Energy Mix Volume 65. Till the next time, and remember to stay at home.
1: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
2: Lato znów dopisało. Słońce świeciło, ile tylko mogło, opalając i rozleniwiając. Niczym kot rozciągnęło się jeszcze na wrzesień. I nagle przygnała je jesień. Weszła z przytupem, przynosząc siarczysty mróz. Temperatura poszybowała w dół ku zeru, a wraz z nią opadły nastroje. Czas więc dorzucić do pieca. Wstać i rozprostować zziębnięte gości. Nabrać energii na zapas. Odpalamy składankę i ruszamy. Energy Mix numer 29 Katowice Edition.

Cześć kochani, witajcie! Doskonałym motywem przewodnim sprzed lat zaczynamy naszą podróż do świata muzyki. Oddajemy wam posiadanie wasz ulubiony miks przebojów prosto z najlepszego klubu w tym kraju. Za sterami duet rezydentów, czyli D-Way VD Push. Zapraszamy zatem na najnowszy Energy Mix numer 29 prosto z katowickiego Energy 2000. Będziemy do was z masą informacji od klubu, postaramy się nadrobić wszystkie zaległości i zdradzimy wam, co u nas nowego i co się najlepsze pozmieniało.

Wyjątkową przygodę z najnowszym Energy Mixem rozpoczniemy w piątek 11 października imprezą spod szyldu Energy Rave, czyli coś dla fanów gatunku, który viral ostatnio mocno pochłonął. Za sterami ekipa Vixapolu oraz oczywiście nasi ekskluzywni rezydenci.

Kochani, żeby Energy 2000 zapadło wam na długo w pamięć, przygotowaliśmy kolejne wydarzenie top z gwiazdą światowego formatu na konsolecie. W sobotę 12 października zawita do nas po długiej przerwie DJ Antoine. Natomiast na sali Dance tego samego wieczoru grupa Piękni i Młodzi rozpali waszą ciekawość.

Ruszyliśmy już ze sprzedażą biletów Iluż na Sylwestra. Pamiętajcie, że to wyjątkowy wieczór w całym roku, więc warto zadbać o dobrą miejscówkę. Dlatego mówimy o tym stosunkowo wcześnie. Zadbamy o was i wprowadzimy was w nowy rok tanecznym krokiem. DWVD Push Energy Mix numer 29.

piątek, 18 października mamy dla was imprezę Single Party, dzięki której zaszalejecie na maksa. Zakładajcie specjalne opaski i czekajcie na rozwój wydarzeń. Do tego oczywiście najlepsza muza od naszych rezydentów na wszystkich trzech parkietach. Do zoba!

19 października w sobotę w długą retropodróż do przeszłości zabiorą was wasi ulubieni rezydenci. Natomiast najważniejszym punktem tej imprezy będą występy topowych osobistości sceny klubowej retro. Stery katowickiej konsolety przejmą Rocco Clubheads oraz Master Blaster, a na deserek dołożymy drivera oraz DJ.

Cygli imprez, który gwarantuje wam niezapomniane wrażenia i wspomnienia z najlepszych koncertów, to oczywiście Hip Hop Night w katowickim Energy 2000. A jak wiecie, tylko u nas same topowe marki. O klimacik tym razem zadba Bonus RPK. Uwaga, podajemy datę, piątek 25 października. Padajcie zatem do klubu numer 1 w Polsce.

A teraz spieszymy z informacją do naszych cudownych kobiet. Już 26 października szalejmy przy najlepszych hitach, a w szczycie imprezy rozdamy wam markowe prezenty oraz vouchery kwotowe na 10 tysięcy złotych, między innymi od biura podróży Itaka na wasze odjazdowe wakacje. Dodatkowo dla każdej pani na wejściu do 23 voucher 20 zł do wykorzystania na naszych barach.

Dzieciaki, starszaki, wpadajcie do nas na kolejne Kinder Party, które dla was odpalamy teraz częściej niż było to w minionych latach. Tym razem w klimacie halloweenowym sprawimy, że wasze uśmiechy będą jeszcze większe. Szykuje się prawdziwy bal przebierańców dla najmłodszych. Niedziela 27 października, startujemy punktualnie o 15:00.

Wspominałem na początku o nadrabianiu zaległości oraz nowościach, które dla was stworzyliśmy. Właśnie jedną z nich jest bilet roczny, czyli wejściówka dla jednej osoby do naszego klubu, ważna przez 365 dni. Dostaniecie go w zakładce Bilety i Loże. A będąc już na naszej stronie internetowej, w tej samej zakładce możecie nabyć vouchery kwotowe na bar, które możecie podarować komuś choćby na urodziny, które organizujecie w naszym klubie, bo to też przecież mamy w ofercie. Zorganizuj swój wyjątkowy wieczór w Energy 2000. Po informacje sięgaj na nasze media społecznościowe.

Jeżeli wybieracie się do nas większą ekipą, na przykład na kawalerskie czy panieńskie, mamy do zaoferowania 20-osobowy klimatyzowany Vibrum z dostępem tylko dla użytkowników oraz z podglądem na główny parkiet naszego klubu. Do rezerwacji dostajecie od nas voucher w kwocie 200 zł, który wydacie na swoje przyjemności przy barze. A w ogóle mamy dla was jeszcze jedną mega promkę. 500 zł na barze wydajesz, 50 dodatkowo dostajesz w formie voucheru.

Kochani, zamiast piątku gramy dla was w czwartek 31 października i na ten wieczór zapraszamy na występ Cypisa. Pamiętajcie, to Halloween, więc stosowny strój będzie tutaj najlepszym waszym atrybutem. I jak co roku wybierzemy i nagrodzimy najlepiej przebranych, a do rozdania mamy aż 2000 złotych.

Sobotę 2 listopada, powtórka z czwartku, czyli Halloween dzień drugi. Dorzucamy wam koncert Łobuzów na sali Denzi, gwarancje odjazdowych imprez. Przypominamy, w oba wieczory przebrani wchodzą do 23 za free. Bardzo jesteśmy ciekawi, jakie pomysły na ubiór wpadną wam do głowy.

Następnym przystankiem na mapie jest Wixomania 8 listopada w piątek. Będzie co celebrować, bo wtedy swoje urodziny będzie obchodził Andrew. Za konsolety życzenia będą składać Killer Górski, Sandbuzz oraz Mr. Cheese. Mamy również nadzieję, że i wy złożycie Andrewowi życzenia, ale z parkietu.

Pełen muzycznych wspomnień wieczór szykujemy dla was również 9 listopada. Wtedy to DJ Matys pojawi się u nas w klubie. Ostatnio mocno zachwyca swoimi ambitnymi setami. Nie wiem jak wy, ja z przyjemnością posłucham jego twórczości. Za konsoletą pojawi się również twórca legendarnego hitu Girlfriend, jakże przesympatyczny Michał Lazar. Zarezerwujcie sobie czas na szaloną imprezę w Energy 2000.

pełną parą trwają przygotowania do najważniejszego wydarzenia roku, czyli naszych 13 urodzin. Mamy już na to gruby plan, o którym chcemy wam teraz opowiedzieć. Piątek 15 listopada parkietem rządzić będą hity Malika Montany, okruszone najlepszymi efektami specjalnymi wprost największych festiwali. A na sobotę 16 mamy coś naprawdę ekstra. Dwa koncerty jednej nocy na dwóch dancefloorach. Na sali głównej szwedzki DJ, producent muzyczny, człowiek legenda, Bass Hunter, którego znacie m.in. z hitu Botenana czy też Dota. Zaś na sali ten zrobi się bardzo przyjemnie za sprawą miłego pana, który rozpali wszystkie wasze zmysły. Wydarzeniom tym towarzyszy będą pokazy multilaserowe i pirotechniczne, akrobacje oraz wyjątkowa oprawa i specjalny wystrój. A całość wydarzenia zarejestruje ekipa RM Vision.

Kochani, 23 listopada razem z Akunem odlecimy do Dubaju podczas wielkiego śląskiego udawanego wesela, które na dobre zadomowiło się u nas i z edycji na edycję jest coraz bardziej atrakcyjniejsze. Będzie syte jadło i weselny klimat, o który na sali dance zadba zespół Powerplay.

do Katowickiego Energy 2000 powraca impreza King of Hardstyle. Dawno nie organizowaliśmy takiego wydarzenia, tym bardziej przyjemniej będzie nam was na nie zaprosić. Za konsoletą pojawi się włoski duet DJ-ów TNT, czyli Technoboy i Tuneboy. 29 listopada, King of Hardstyle w Energy 2000.

Jeśli masz jakiś interesujący produkt, który chcesz rozreklamować, a nie wiesz, jak to zrobić, jak to ogarnąć, to mamy na to pomysł i rozwiązanie. Napisz na arasmałpaenergy2000.pl, a zajmiemy się tym kompleksowo.

O ostatniej sobocie listopada nie trzeba nikomu przypominać, bo wiemy wszyscy, że to Andrzejki. A my jak zawsze mamy na takie okazje doskonałe pomysły. W sobotę 30 listopada zapraszamy na Noc Iluzji wyjątkowego andrzejkowego klimatu. O muzyczny repertuar na sali głównej zadbają rezydenci oraz DJ Hubertus. Na sali dance natomiast grupa Ecstasy. Andrzejki w Energy 2000.

Kochani, pomożemy wam zorganizować imprezy i spotkania firmowe, wigilia, nawet półmetki dla szkół. Udostępniając wam nasz lokal, napisz do nas maila, o szczegółach przeczytasz na naszej stronie w zakładce dla biznesu.

Jeżeli nie macie planów na mikołajkowy weekend, mamy kilka propozycji, z których mamy nadzieję skorzystacie. Piątek 6 grudnia opaskowa impreza dla odważnych, czyli single party, a w sobotę 7 grudnia świętujemy barburkę. Podobnie jak w ubiegłym roku, górnicy za okazaniem dyskietki pracowniczej dostają od nas 30-złotowy voucher na bar. Na sali dance klasyka muzyki tanecznej, zespół Klasik.

8 grudnia startuje niedzielny chill, na który zapraszamy absolutnie wszystkich bez ograniczeń wiekowych. Temat przewodni? Niedzielne spotkanie z Mikołajem, który obdaruje was prezentami, a na parkiecie usłyszycie najlepszą muzę do tańca. Oczywiście gwarantujemy dobrą, zresztą co ja mówię, najlepszą zabawę w naszym Energy 2000.

Król Latino to każdorazowa gwarancja gorącej nocy w naszym klubie. 13 grudnia zapraszamy na występ z Kolima, który swoimi hitami rozpali nie tylko parkiet, ale i kobiece serca. Natomiast w sobotę 14 grudnia na naszą scenę wjeżdża klasyka gatunku w swoim muzycznym show Kubańczyk. Uwierzcie mi na słowo, będzie hałas i mnóstwo efektów specjalnych.

I jeszcze szybciutkie info, szykujemy kolejną edycję konkursu Young DJ's Power, o którym będziemy informować niebawem. Więc DJ młodego pokolenia, szykujcie już materiał na swoje występy.

Piątek 20 grudnia zapraszamy Was na spotkanie z Kalim, a więc szykujemy cudowną noc pełną hip-hopowych bitów. A sobota 21 grudnia to kolejny już muzyczny powrót do przeszłości, który zabiorą Was rezydenci Aras i Push oraz D-Wave. Na Stali Dance pojawi się natomiast grupa Playboys. To będzie doskonały weekend.

Od 30 listopada Energylandia w Zatorze zamienia się w prawdziwy ogród świateł z masą atrakcji oraz stref zabaw dla odwiedzających. Zapraszamy do zimowej odsłony naszej bajkowej krainy, czyli Winter Kingdom w Energylandii.

Zima to doskonały moment na spędzanie wolnego czasu z rodziną. Western Camp jest miejscem, by ten plan w 100% zrealizować i przy okazji zobaczyć, jak wioska rodem z Dzikiego Zachodu wygląda w odmienionej zimowej aranżacji.

0: it on the floor. Now move that body and show me you want some more. It's that time for you to get on the floor. Now move that body and show me you want some more.
1: Jeszcze kilka słów o świętach i imprezach im towarzyszących. Zapraszamy Was na dobry melanż z dobrą muzyką w tle w pierwszy dzień świąt w środę 25 grudnia. W czwartek robimy przerwę od imprezowania, więc kolejną imprezą będzie piątek z hip-hopem 27 grudnia. A na deserek człowiek orkiestra DJ Hazel w sobotę.

Sylwester to wyjątkowe jest przytupem przywitanie nowego roku w klubie Energy 2000. Będzie czekać na was specjalny wystrój lokalu i cała masa sylwestrowych atrakcji. Nietuzinkowe pokazy pirotechniki scenicznej, multilaser show oraz trzy muzycznie różnorodne parkiety, które sprawią, że Sylwester spędzony w naszym klubie zapamiętacie na długo. Do każdej zamówionej loży smaczne przekąski z możliwością dokupienia boksów cateringowych. Tak więc zachęcamy was do rezerwacji, nabywania biletów online oraz paspasów. Czekamy na was!

0: badder than. Anyway, we see them, we a bang pan another one. Boss up 4-5, Nanko 1 Remington. Any boy, this ballaton, them in a Kellington. Bad man, you know where vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wifey fun. Big bad man from outer England. Bassline drop a teddy.
1: Kochani, harmonogram zapięty przed wami, cała masa imprez, na których mam nadzieję, że się widzimy. Pomysłów na organizację wydarzeń nie brakuje, stąd też kolejny rok będzie obfitował w same fajne rzeczy. Na pewno nie zabraknie dobrych występów hip-hopowych oraz artystów i DJ spoza granic naszego kraju. Między innymi DJ Sasz, Kaskada czy Groove Coverage. Miło nam będzie gościć szczególnie Westbama, który świętować będzie w przyszłym roku z nami swoje okrągłe urodziny. Wszystkich tych wydarzeń już nie możemy się doczekać. Pamiętajcie, by zaglądać na nasze media społecznościowe, w których będziemy na bieżąco informować o wszystkich nowościach. D-Wave i D-Push, bardzo cieplutko was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za dzisiejszą muzyczną

Raz, dwa, trzy, próba. A spróbuję pomyśleć, co tu za chwilę będzie się działo. Maxima in the house. Dobry wieczór.

Na zegarach godzina 00:30. Będziemy powoli zaczynać. Jak to miło być tutaj znowu. Dla całej starej gwardii, dla wszystkich klimaciarzy, którzy są razem z nami. Choć przez chwilę wspominamy stare czasy Energii 2000. Tak to kiedyś graliśmy. Będzie potrzebna wasza pomoc. Rozpędzamy!

0: zajmujcie ostatnie miejsce na parkiecie przez najbliższą godzinę w takich właśnie klimatach.
1: You somebody!
0: Ale się dzisiaj zebrała fajna ekipa. Trzeba to wykorzystać.

Na dobry początek dla całej ekipy z Sieprawia, dla całej Małopolski. Przygotujcie zapalniczki, telefony. Od razu lecimy grubo.

Lecimy dalej z waszymi pozdrowieniami. Tak dziś specjalnie dla Marzenki od Kury. Najpiękniejsze muzyczne wspomnienia tego czasu. Zbierajcie siły, będą za chwilę potrzebne. 5, 4, 3. Cała energia, skacz jak najwyżej do góry.

Jeden z tych ulubionych numerów DJ Maximo. Tak dziś gramy dla Sebastiana z okazji urodzin. Dla się prawia, dla Seby, pod te urodziny od przyjaciół. Zobaczymy, kto będzie najgłośniej śpiewał. Słowa znacie na pewno. Don Diablo! Ale to jest piękna muzyka. Energy, duża sala, rozpędzamy. Niech powrócą te najpiękniejsze lata. Don Diablo!

Okej, żarty się skończyły. Jesteśmy w Energii 2000 na dużej sali. Trzeba dołożyć do pieca. Przyznawać się bez bicia. Kto pamięta? Dłonie wysoko, DJ Tiesto.

Dajemy dzisiaj sobie wszystko, odpoczywać będziemy w domu. Rozpędzamy brzydkowicką maszynę.

Lecimy dalej z waszymi pozdrowieniami od Carlosa dla całej ekipy z kameralnej. Jest to. A za chwilę chęć zapy, żeby nie zamulić. Będą muzyczne wspomnienia.

Dla wszystkich romantyków dzisiejszej nocy. Touch in the sky, Hitman wjeżdża. Już bardziej pod nogę się chyba nie da. Dla się prawia. Połóżcie, śpiewamy.

Tego przedstawiać nie trzeba, to zna każdy. The Hitman! Żyjemy, żyjemy, kochani, godzina młoda. Jesteście w Energii 2000.

Jest, kochani, mały problem, bo miałem przygotowane dużo mocnej muzyki. Aby tak spokojnie. Dokładamy do pieca, czy nie? Spróbujcie przez chwilę, co? Będą za chwilę wymysły od maksimum.

Dla Seby z okazji urodzin od przyjaciół się prawie całej Starej Gwardii. Dla Sebastiana z okazji urodzin. A za chwilę lecimy po mojemu, okej? Okay? Proszę was, wytrzymajcie!

ściśniemy, czy nie? Dla wszystkich pamiętających takie właśnie stare numery. Jezu, to było 10 lat temu.

przepraszam, musiałem! Ukochane numery DJ Maximo, wjeżdża Lewentina! Dla Tytusa, dla całej Starej Gwardii!

to ma jeszcze siłę podnosić dłonie wysoko, żebym wiedział. Niech będzie przez chwilę inaczej.

A ostatni raz pytamy, mocniej czy słabiej? Kto chce mocniej? Sami tego chcieliście. A ostatni kwadrat od Maksimo, także niech będzie jak trzeba.

0: Oj, to było bardzo, bardzo dawno temu, DJ Isaac. Lożo 5-7 i te sprawy. Była tutaj Kima Ciarnia.
1: Forget the people. Just close your eyes. Forget your
0: Podciąg się rajtuzy.
1: Forget the world.

Pierwsza 15 na budziku. I jeszcze mobilizacja na dużej sali.

Lecimy dalej z waszymi pozdrowieniami od Carlosa do całej kameralnej. Tego chyba przestawać nie trzeba. Absolutna legenda powraca.

Ale tu dzisiaj spokojnie. Od Carlosa dla kamerany i tak dzisiaj.

Odpalajcie telefony, zapalniczki, zapałki, wszystko co świeci. Robimy klimat, uwaga! Pompy! Gasimy światła.

już za chwilę coś specjalnego na zakończenie od Maximo. Będzie numer jeden prosto do mojego serca. I przestaje zanudzać. Wjeżdżają rezydenci, uwaga! Wytrzymajcie ten ostatni numer.

wjeżdża numer jeden od Maximo. Steve Aoki! Co rozumie taka muzyka, to żywotnie propsy od Maximo. Żeby tak grali w polskich klubach. Dzięki za dzisiaj, dobranoc.

Dla całej starej loży 57 od Maximo, całej starej gwardii. Dla tych wszystkich, którzy są dzisiaj razem z nami.

Wielkie dzięki, kochani, za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Balujemy dalej do rana. Ostatkowy wieczór. Tyle dziś ode mnie. Dobranoc.

Tak sobie patrzę i tak... To jest nasza trzecia edycja tutaj klasyków winylowych. I wiecie co? Chyba jest nas najwięcej dzisiaj tutaj. Bardzo mnie to cieszy! Dobry wieczór z tej strony, Cibul, cześć!

Tak więc na dobry początek wszyscy, którzy kochają klasyki, niech podniosą ręce teraz wszystkie swoje wysoko, wysoko, wy też na górze, wy!

Dobra, kochanie, mam pytanie, kto był na poprzednich edycjach, chociaż na jednej klasyków, ręka w górę. Czyli mamy nowy. Kto nie był, kto jest po raz pierwszy? Wieść się niesie. To były naprawdę dobre imprezy, wspaniałe, bym powiedział. Czyli się skumulowało wszystko. To jest numer, który zrobiłem w oryginale. Dawno temu, dawno już. Nie patrzmy na lata 20 ponad. Co robiliście 20 lat temu? No co robiliście? Podnosiliście ręce tak jak teraz? Tak jak teraz tam? Na górze, na górze, na górze!

This is the sound that I love. This is the music which I live.

0: Tu jest taka fajna melodyjka. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: This is...
0: Kto pamięta, ręka w górę?

to say, hey! Yo, Chuck, kick it to him, man.

Pamiętam, że tym numerem zacząłem pierwszą edycję winylowych klasyków. To było 1,5 roku temu, jak ten czas leci. To była Wielka Sobota. Takżeśmy z ekipą z Energy myśleli, czy to się uda, czy to się uda. I to się udało. To się bardzo udało! I mamy trzeci raz. Podnieście ręce, kochani! Wszyscy, którzy kochają klasyki, którzy są dzisiaj tutaj, w Energy w Katowicach. W górę serca! W górę serca!

Pokażcie, jak wasze ręce idą wysoko! Jak idą wysoko! Jak idą jeszcze wyżej! Jak idą jeszcze wyżej! Jak idą jeszcze wyżej! Jasno nie ma! Góra też! Chcę was zobaczyć! Nie ma! Nie ma, że nie ma! Nie ma tego! Wyskoczymy! Wyskoczymy! Raz!

Thank you.

0: Tutaj koleżanka prosi o Cibul Balun, to powiem wam, że Balun, ja z tym numerem nie mam nic wspólnego, nie wiem o co chodzi, naprawdę.
1: Party people!
0: To był numer Kastima.

0: And now it's time.
1: No jest gorąco, ciepło. To mało powiedziane, gorąco po prostu.
0: And we will be back here again.
1: Komu jest gorąco, niech podniesie rękę w górę właśnie teraz.
0: And feel the uplift.
1: Kochani, o takie gorąco walczyliśmy przez 20 parę lat, kiedy powstawały te numery. Teraz już takich nie robią! Nie robią! Zgadzacie się czy nie?

Bardzo ważny klasyk dla mnie. Pewnie gdyby nie ten klasyk, ja nie wymyśliłbym mojego numeru Would You Feel, bo to była moja inspiracja, ta zabawa wokalami tutaj, a tego pana już nie ma. Ale zostawił nam to. Zostawił nam piękne dźwięki, piękne wspomnienia, piękne emocje. Sorry. On się nazywał DJ Shock!

Wielkim przytupem na ostatnim Tomorrowland. Wśród wystrzałów fajerwerków zagrał go Tiesto. Po 20 latach w końcu nas gdzieś tam widzą. W dniu urodzin dla Ninki. Robsony, Waśniaki, mąż, wszyscy życzą najlepszego dla Ninki. A wy podnieście ręce wszystkie wyżej, wyżej, wyżej, wyżej! Explosion!

I pora na creme de la creme, jeżeli chodzi o trance'owe klasyki. Ciężko powiedzieć, jak niesamowity jest ten numer i ten motyw, który zaraz wybrzmi. Wasze ręce to powiedzą. Energy Katowice klaszcze właśnie teraz. Energy Katowice właśnie klaszcze teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz!

jako młody DJ, jako młody pasjonat tej muzyki dorastałem na tym wszystkim. To tak zostało w głowie, że nigdy nie wyjdzie do końca życia! Minęło 20 lat.

i w tamtych czasach zrobiłem również ten numer. Zremiksowali Verano. House Baby! Kiedy ja mówię house, to wy mówicie baby i house! House! To była próba house!

Kochani, jak patrzyłem na Spotify'u czy tam gdzieś na YouTubie, ten numer wcale nie ma jakoś dużo wyświetleń, ale u nas na Śląsku ten numer jest szczególny, bo on był tak mocno grany i w Piramidzie, i w Brawo, i we wszystkich klubach. To jest taki nasz śląski klubowy hymn. Kto się ze mną zgadza? Ręka w górę! A D-Bomb to zrobił z tego Oela Ela, nie? Bo takie podobne to było. Tam było 1:1, tylko Oela Ela. Wiecie, tak to było. Ja tam wolę oryginał, bez śpiewania Eli, czy tam Elżbiety. Dlatego wasze ręce wyjdą tutaj wyżej, więcej wyżej!

kochani, powiem wam taką historię. Ja na pierwszej mojej imprezie byłem w roku, że byłem jako klubowicz, nie? Miałem 15 lat wtedy. I na tą imprezę zabrała mnie moja siostra Jola. Starsza oczywiście, miała trochę więcej. I później 3 albo 4 lata temu na tej imprezie zagrałem ja. To były późne lata 90. i Jola zawsze robiła ten numer. I Jola jest dzisiaj z nami. Zróbcie hałas na Joli. Jolu, to dla ciebie! Ja zawsze pamiętam, jak ona tańczyła przy tym duerze. Jola dzisiaj mówi, ty masz miejsce, Grzesiek, do energii. No Jola, dla ciebie nie mam, no jak nie mam? A swoją drugą, jeden z moich ulubionych numerów ATP, Hold You. Kto podniesie rękę wyżej?

Tu w ogóle dzisiaj połowa mojego rodzeństwa przyjechało. Chcieli zobaczyć, jak to jest na klasykach. Zróbcie dla nich chaos! Tomek, Monika, Ania, Lucek, ekipa!

powietrzem i obiecajcie mi, że za kilka sekund wyskoczymy. Obiecajcie mi! Podnieście ręce! Wyskoczymy, tak? Wyskoczymy, tak? Raz, dwa, trzy i...

To jest szaleństwo, to jest taki hit piramidy Chorzowskiej sprzed 20 lat, że jak... Jak to grali trzy razy na parkiecie, to ja na parkiecie wywijałem tak, nie tak, kurwa, trzy razy, nie? Mogli grać 13, też bym wywijał, ale wszyscy wywijali wtedy, wszyscy. Biczu! To były... Właściwie to był hit w dwóch klubach. W Ekwadorze w Manieczkach i w Piramidzie w Chorzowie. Ale to były na tamte czasy dwa najlepsze kluby w Polsce, no jeszcze brawo w Gliwicach. Te kluby pamiętają już naprawdę najstarsi górale, tacy jak ja. Choć z gór nie jestem, ale bardzo lubię góry. Górali też, jak za dużo nie kasują.

Widzę ekipę w koszulkach Maydaya. Wiadomo! Nigdzie te numery nie były tak popularne jak u nas na Śląsku z wiadomych przyczyn. Mayday Katowice! W tym roku jak będę miał wolne, to też wpadnę, bo tam fajnie jest. Inna muza, piękny klimat!

Ta przerwa jest bardzo pozorna, kochani. Podnieście ręce wszystkie, bądźcie gotowi. Wszystkie ręce, góra, dół, boki.

Jak widać, West Ham, John Dalbach i Fisher w trzech różnych okresach muzyki klubowej zrobili numery, które można puścić tak naprawdę chyba trzy na raz. Jeden na drugim i to będzie dobrze grało, no. To jest magia muzyki. To jest magia uniesionych rąk w energii na klasykach! Na klasykach ręce wszystkie idą wyżej. Podniesiesz rękę tak czy nie?

Katowice Energy, jak się czujecie? Jeszcze raz zapytam, Katowice Energy na klasykach, jak się czujecie? Jeżeli czujecie się tak samo jak ja, to ja naprawdę jestem z nas wszystkich zadowolony, naprawdę jestem z nas zadowolony!

Tyle pięknych klubowych melodii naraz w ciągu tam dwóch godzin i paru minut. Możecie posłuchać tylko na klasykach w Energii. Ja mogę je wam zagrać. Mogę zagrać, a wy możecie się dobrze bawić i podnieś ręce wysoko! Podnieś ręce wysoko. Ty i na górze, na dole, z boku, w piwnicy, wszędzie. Raz, dwa, trzy!

Wszystkie satisfaction hit my heart. Every single day. To on też zrobił taki fajny remix za francuskiej wokalistki Alize. Ale to szykre.

chłopiec ze Świętochłowic i w podobnych czasach co ja, mimo iż jest troszeczkę starszy, zrobił wielkiego hita DJ Matys Orgazm!

Czy wy macie jeszcze siłę? Czy wy macie jeszcze siłę? Nie słyszę, nie słyszę, czy wy macie jeszcze siłę? W Energii Katowicach, czy wy macie jeszcze siłę? Czy wy macie jeszcze siłę? Nie słyszę! Nie słyszę! Nie słyszę! Niech usłyszę raz!

Bye.

Coś ode mnie z tych troszeczkę, troszkę młodszych niż klasyki, ale już mega starych. Jak sobie policzę, to ten numer zrobiłem 14 lat temu, to już za niedługo będzie się łapał.

Kochani, ja bym sobie tych numerów mógł posłuchać gdzieś tam w aucie, w domu, na słuchawkach. Ale to nie jest to samo, jak ja to zagram. Moje najlepsze numery z tamtych lat, których słuchałem do bólu. Bo ogólnie ja mam taką zasadę, jak gram. Ja nigdy nie zagram czegoś, co mi się nie podobało, choćby to było numerem jeden na listach przebojów. Nie zagram tego, no nie zagram. Dlatego gram tylko to, co lubię i cieszę się, że wy lubicie to również!

0: Let me turn the radio on and set the mood.
1: On się musiał pojawić tutaj, bo on na pewno przy tych naszych klasykach tańczy na górze w niebie. Wspaniały człowiek, wspaniały producent, wspaniały muzyk, który niestety za wcześnie odszedł od nas. Mikołaj Jaskuga z Oświęcimia, znany jako M-Rader, twórca tego numeru. Zróbcie dla niego

Kochani, to były klasyki numer 3 w tym klubie. Wspaniale było, bardzo wam dziękuję, grał dla was Cybul. To była wielka przyjemność dla mnie. Katowice, Energy, dziękuję ślicznie!

Przez 3 godziny zagrałem naprawdę większość moich ulubionych klasyków. Jest jeszcze wiele, ale te, które zagrałem, nadają się najbardziej do bujania, do tańczenia, do skakania, bo o to właśnie chodzi. Fajnie, że było was tutaj tyle i że ci najwytrwalsi, taki jak ty i wy wszyscy zostaliście tak długo ze mną. Dziękuję wam bardzo, grał dla was Sibul. Dobranoc!

Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

0: początek nowego tysiąclecia był czasem prosperity. Biznes kwitł, dobrobyt rósł, a muzyka była dobra jak nigdy. Dziś nie zostało już nic oprócz wspomnień.
1: Zmień taśmę, dziadek. Wszystko jest. Tutaj i teraz. W sumie trochę było kombinowania. Odgrzebać stare stereo. Przeczyścić, polutować, podpiąć. A potem gaz do dechy i cała wstecz. Energy Retro Mix numer 17 Katowice Edition prezentują DJ D-Bush i D-Wave.
2: Is it not beautiful to watch the sunrise?
3: Cześć kochani, witamy jak zwykle bardzo cieplutko na waszym ulubionym krążku wypełnionym po brzegi najlepszą muzyką prosto z parkietów Energy 2000. Tym razem zabieramy was w swoistą podróż naszym wehikułem czasu do świata pełnego muzycznych wspomnień oraz muzycznych uniesień. Kłaniamy się niziutko D-Wave and D-Push. Przedstawiamy Energy Retro Mix Volume 17 Katowice Edition. Zapraszamy serdecznie!

Oczywiście, moi drodzy, oprócz muzyki przekażemy wam informacje o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie. A jak zwykle program dla najlepszych klubowiczów przygotowaliśmy na mega, mega petardzie. Na pewno każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Począwszy od gwiazd polskiego hip-hopu, po najsłynniejsze nazwiska muzyki elektronicznej oraz najbardziej zwariowane imprezy tematyczne. Jednymi słowy, po prostu Energy 2000 Katowice.

I tak oni w piątek 27 marca zapraszamy Was serdecznie na kolejną imprezę z udziałem gwiazd polskiego hip-hopu. Tym razem na naszej energicznej scenie pojawi się po raz kolejny przedstawiciel kolektywu 2115, niesamowity Blacha. Usłyszycie na żywo jego największy hit Mademoiselle, jak i wiele, wiele innych. Tego wydarzenia naprawdę nie możecie przegapić. Oczywiście oprócz eksplozji hip-hopowych dźwięków czeka na Was także moc innych atrakcji, niespodzianek. Pokaz pirotechniki scenicznej, wyrzutnie ognia i CO2, multilaser show oraz inwazja naszych firmowych gadżetów.

I tak, kochani, słuchajcie, trwa największa w historii ewolucja naszego bratniego klubu przytkowickiego Energy 2000. Przed wami zmiany, o których mogliście sobie tylko i wyłącznie pomarzyć. W Przytkowicach zmienia się dosłownie wszystko, zupełnie nowe sale i ich wizerunki. Najnowsze osiągnięcia techniki scenicznej, oświetlenie i wizualizacje stworzone w systemie Deep Triple View. Oszałamiające efekty specjalne oraz wiele, wiele więcej. Miejcie oczy szeroko otwarte, nadchodzi całkiem nowe Energy 2000 Evolution.

I tak oni przyszedł czas, by rzec kilka zdań na temat waszego ulubionego parku rozrywki, czyli Energylandii. Przed wami wiele, wiele miesięcy cudownej zabawy. Stałe punkty programu, jak i zupełnie nowe niespodzianki. Startujemy z wielkim hukiem już 4 kwietnia 2020 roku. Następnie od 13 kwietnia aż do 25 października jesteśmy dla was codziennie. Trzydniowe Kinder Party, 6 urodziny Energylandii, kilka odsłon Magic Nights, eventy takie jak Oktoberfest, Złota Polska Jesień oraz Halloween. To wszystko, co znacie i kochacie.

I tak informacja z ostatniej chwili. W roku 2020 Energylandia zaprosi Was również zimą. Przed cudowny klimat śnieżnego parku. Gwarne uliczki oświetlone tysiącami lampek. Radosna iluminacja i świąteczny klimat. Tego jeszcze nie było. Ciepły klimat w środku zimy to właśnie my. Od 28 listopada do 10 stycznia. Winter Kingdom. Zapraszamy gorąco i serdecznie. Bądźcie z nami, kochani. Energylandia.

Będąc w Energylandii, nie zapomnijcie o najlepszym resorcie w okolicy, czyli Western Campie. Pamiętajcie, Western Camp to jedyne w Polsce miasteczko stylizowane na klasyczną wioskę z amerykańskiego dzikiego zachodu. Zarezerwuj pobyt na nowy sezon i bądź minutę drogi do największego parku rozrywki w Polsce. Rezerwacje online oraz szczegółowe informacje na www.westerncamp.pl.

Jedna z najpopularniejszych imprez w naszym klubie, czyli Single Party, ma już swoją datę, sobota 28 dzień marca. Po prostu przyjdź i zakochaj się w Energy 2000. Oprócz szalonej imprezy na totalnym luzie będzie okazja zgarnąć nasze firmowe gadżety. A dla każdego na wejściu specjalna edycja firmowych opasek.

Halo, halo, mamy kolejny powód, by zaimprezować w Energy 2000 Katowice. Już piątek 3 kwietnia w katowickim Energy odbędzie się czwarta edycja imprezy pod tytułem Wixomania. Fani mocnego grania i dobrej wixy tego wydarzenia nie mogą przegapić. Podczas imprezy wystąpią najlepsi tego gatunku: Killer, Cyprex, Andrew, Madson, DJ Jurand. Oczywiście oprócz eksplozji dźwięków czeka na was także moc innych atrakcji i niespodzianek. A przede wszystkim inwazja naszych firmowych wiksiarskich gadżetów. Zapisać, zapamiętać, zanotować. Piątek, 3 kwietnia, Wixomania, czwarta edycja.

Jest kilka gwiazd, których występy w naszym klubie należały do najlepszych. Dlatego chętnie wracamy do tych sprawdzonych rzeczy. W sobotę 4 kwietnia zapraszamy na imprezę z cyklu Manieczki Retro On Tour. Oj, będzie mega, mega gorąco. Przed wami noc pełna dobrego starego clubbingu z ikonami tego gatunku na czele. Za energiczną konsoletą pojawią się wieloletni rezydenci wielkopolskiego klubu. DJ Insane, DJ Drum. Uwaga dla najszybszych na wyjściu miksi, którego słuchacie. Czyli Energy Retro Mix, Volume 17, Katowice Edition.

Więc, moi drodzy, wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne. Przypominam, że Klub Energy 2000 Katowice w Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę będzie nieczynny. Ale za to mam taką małą nadzieję, że w niedzielę wielkanocną zaglądniecie do nas, by pospalać świąteczne kalorie i pobujać się przy największych muzycznych trendach, które Klub Energy 2000 wyznacza w ostatnim czasie. Startujemy z nowym imprezowym sezonem w Energy 2000 Katowice. 12-13 kwietnia, święta wielkanocne na plebiscytowej. Czekamy na Was z otwartymi ramionami.

Pamiętaj, tylko ten klub da ci największe weekendowe szaleństwo w trzech różnych muzycznych klimatach oraz z gwiazdami światowego i rodzimego kalibru w jednym wyjątkowym miejscu. Po prostu Energy 2000 Katowice. Ponad wszystko.

Więc, moi drodzy, wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne. Przypominam, że Klub Energy 2000 Katowice w Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę będzie nieczynny. Ale za to mam taką małą nadzieję, że w niedzielę wielkanocną zaglądniecie do nas, by pospalać świąteczne kalorie i pobujać się przy największych muzycznych trendach, które Klub Energy 2000 wyznacza w ostatnim czasie. Startujemy z nowym imprezowym sezonem w Energy 2000 Katowice. 12-13 kwietnia, święta wielkanocne na plebiscytowej. Czekamy na Was z otwartymi ramionami.

0: Let the sunshine in your heart.
1: Gotowi na najpopularniejszą imprezę w Polsce? Chcesz zaszaleć? Szukasz swojej prawdziwej miłości? Zapraszamy piątek, 17 kwietnia na kolejną edycję Single Party. Żeby było tego mało, na deserek występ naszego serdecznego przyjaciela, twórcy mega hitu Sick, czyli DNF in the mix. Na wejściu specjalna edycja singlowych opasek, a dla najszybszych, cieplutki, Energy Mix w prezencie. Po prostu Energy 2000 Katowice.

0: with an angel.
1: I tak, korzystając z okazji, w sobotę 18 kwietnia serdecznie zapraszamy na kolejny już sezon imprez pod tytułem Bella Ciao. Tego wieczoru przenosimy klimat ze słynnego hiszpańskiego serialu do katowickiego Energy. Dołącz do gangu, poczuj się jak członek ekipy. Czekają na Was specjalne pokazy, atrakcje i mega, mega niespodzianki. Jeszcze taka informacja, w trakcie imprezy rozrzucimy 2000 zł energicznej kasy. Do wykorzystania oczywiście w barach naszego klubu. Bella Ciao, 18 kwietnia. Zapraszamy serdecznie.

Energy 2000 to nie tylko klub, to wspaniała rodzina, która w każdy weekend pokazuje, jak powinna wyglądać zabawa w najlepszym wydaniu. A więc pozostaje jedno, wpadnij do nas i dołącz do rodziny Energy 2000. Kochani, bądźcie czujni, bo dzieje się bardzo, bardzo dużo. Obserwujcie nas na profilach społecznościowych. Bądźcie na bieżąco, żeby nic nie umknęło waszej uwadze. Energy 2000 Katowice.

Serdecznie wam dziękujemy za wspólne spędzone 60 minut. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i zapraszamy do nas. Dołączcie do energicznej rodziny i bawcie się z najlepszymi. Do zobaczenia, kłaniamy się. D-Wave and D-Push. Pozdrawiamy serdecznie.

Jeszcze, moi drodzy, jakieś 40 minut i gość specjalny dzisiejszej imprezy ostatkowej. DJ Maximo! Żywa legenda tego miejsca dzisiaj powróciła do domu. Zawiążcie dobrze sznurówki, bo będzie się działo. I wszyscy razem głośno, chodźcie. 3, 2, 1. I teraz Maximo! Maximo! Nie było go 100 lat i jeden dzień dłużej. I wszystkie ręce! Uwaga! 3, 2,

Jak tam stara gwardia, pamiętacie czy nie? The Darkness. Rozgrzewamy przed Maximo. Osadki.

To jest właśnie ta muzyczna noc wspomnień, Retro Party. I ostatki w Energy 2000. Zombie! Wszystko ładnie, pięknie, moi drodzy, ale jest zdecydowanie za cicho. Halo, Przytkowice, zróbcie wielki hałas!

Uwaga, przyjaciele, wiesz, że kolejny magiczny numer. Długo się wkręca, ale warto czekać. Na pewno poznacie po pierwszych dźwiękach. Specjalnie dla całej starej gwardii obecnej razem z nami. No właśnie, kto już poznaje?

Jak tam, moi drodzy, jesteście gotowi na Maksimo, czy nie? Kto jest gotowy na Maksimo, robi wielki hałas! Żywa legenda tego miejsca, już niebawem za konsolą, po długiej przerwie. Oj, się będzie działo.

Halo, halo, przyjaciele, jak tam siły, jak tam kondycja? To są właśnie osadki w Szydkowicach. Jedziemy, jedziemy! 3, 2...

Słuchajcie, moi drodzy, za tą piękną frekwencję mamy jak na razie jedną koszuleczkę dla was. Kto chce, kto chce. Z logiem Energy 2000. Wszystkie dłonie wysoko. Kto chce koszuleczkę? Zamącik rzucamy. I leci. Tylko spokojnie, mamy więcej. Okej, leci jeszcze jedna, uwaga. Może tam na lewo, Pablo, co? Explosion!

Jak tam klimaciarze jesteście? Bez większego komentarza. Cosmic Gate i wszystko jasne. Ja mam ciary.

Muzyczna cisza przed burzą, uwaga! Z pozdrowieniami od bliźniaków, z Wietnina pierwszego dla wszystkich obecnych w Energy 2000. Cosmic Gate!

No, teraz przeżywamy prawdziwy orgazm. Gdzie te klaszczące ręce jeszcze raz? Wszystkie dłonie. Cała muzyczna Polska. Nasza rodzina leży 2000. Orgazm. Z pozdrowieniami dla tych, którzy dążą naszymi ścieżkami przez te 31 latek. Energy, zróbcie hałas! Dzięki za to, że jesteście. Orgasm.

Jest z nami także Maksimo, rozrywa się. Wypił drinka, czy jednego, czy dwa? Dopiero dwa.

To właśnie na specjalne życzenie. Safri Duo będzie. Wszystkie ręce falują w powietrzu wysoko. W lewo. W lewo. W lewo. I wszyscy klaszczą teraz. A powiedzcie mi, kto chce koszulkę z Energy 2000? Leci, leci, łapcie! Jeszcze raz mówimy, dobry wieczór, Energy 2000!

Od kołyski aż do śmierci pozytywnie pierdolnięci. Poszło, poszło! Hej! Hej! Co to się dzieje dzisiaj, kochani?

z pozdrowieniami dla całej pięciodem od Grześka. Od Grześka dla Tytusa. Lecą wyżej. Stara Gwardia, pokaż jak to się robi.

No to sobie po jumpstylujemy. Freefall. Kto pamięta, ten tańczy. Tylko proszę nie kopać partnera przed sobą. Wszystkie ręce. Freefall. Zróbcie hałas!

Wszystkie dłonie klaszczą! Energy! Energy! Energy!

Podnieście wszystkie zapalniczki, latarki do góry, wszystkie światła. Zróbmy klimacik. Chodźcie, zapalniczki, latarki. Cała stara gwardia. Dobry wieczór.

Już za 15 minut, kochani. DJ Maximo wchodzi za sterę. Przeniesie nas jeszcze bardziej w czasie. A to na specjalne życzenia. Dla tych wszystkich, którzy przez 31 latek razem z nami walczą, tańczą i bawią się do samego rana. Jeszcze raz brzydko widzę. Zróbcie największy hałas na świecie! Wszystkie ręce, stara gwardia! Łapy, łapy!

DJ wymówicie Maximo. DJ. DJ. Za 15 minut wjeżdża za stery. Wszystkie łapy klaszczą.

Jak tam brzydko widzę. Coś od Tiesta. Za chwileczkę wskakuje DJ Maxima. Przygotujcie się. Snurujemy buty.

0: dla tych wszystkich, którzy pamiętają. Prosto od DJ-a Matysa, The Fly, lecimy wysoko, przed koncertem Maximo. Maximo jest trema czy nie?
1: Trochę mam tremę, ale za chwilę startujemy. Gromadźcie się na parkiecie, za chwilę zaczynamy. Jak tam dzisiaj z waszymi siłami, co?
0: Siła jest, wódka jest, chęci są, jest dobrze.

hands up for Detroit. Yeah, put your hands up for energy. Oh yeah. Dla Tytusa, Tytus. Jedziesz, jedziesz, stary. Dawno cię nie było. Stara gwardia, lecimy.

Kochani, tak właśnie zaczynał Cibul, Grzegorz Cebula, z Pyskowic. Pyskował muzycznie, aż wyszedł na swoje.

Jeszcze raz dla tych, którzy nie słyszeli, dla Anki Szwagierki po te 30 urodziny. Follow me, and let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Destination Calabria, kochani.

No more listen techno. Już teraz, kochani, wchodzi za stereo DJ Maxima. Uwaga! Przygotujcie się!

Okej, moi drodzy, jeszcze raz. Kiedy ja mówię DJ, wykrzyczycie Maximo. DJ! DJ! Już za momencik specjalnie dla was, po naprawdę długiej przerwie w tym miejscu. Żywa legenda!

Na zegarach godzina 00:30. Będziemy powoli zaczynać. Jak to miło być tutaj znowu. Dla całej starej gwardii, dla wszystkich klimaciarzy, którzy są razem z nami. Choć przez chwilę wspominamy stare czasy Energy 2000. Tak to kiedyś graliśmy. Będzie potrzebna wasza pomoc. Rozpędzamy!

0: zajmujcie ostatnie miejsce na parkiecie przez najbliższą godzinę w takich właśnie klimatach.
1: You somebody!
0: Ale się dzisiaj zebrała fajna ekipa. Trzeba to wykorzystać.

Na dobry początek, a cały ekipy się prawia dla całej Małopolski. Przygotujcie zapalniczki, telefony. Od razu lecimy grubo.

Lecimy dalej z waszymi pozdrowieniami. Tak dziś specjalnie dla Marzenki od Kury. Najpiękniejsze muzyczne wspomnienia tego czasu. Zbierajcie siły, będą za chwilę potrzebne. 5, 4, 3. Cała energia, skacz jak najwyżej do góry.

Jeden z tych ulubionych numerów DJ Maximo. Tak dziś gramy dla Sebastiana z okazji urodzin. Dla się prawia, dla Seby. Pod te urodziny od przyjaciół. Zobaczymy, kto będzie najgłośniej śpiewał. Słowa znacie na pewno. Don Diablo! Ale to jest piękna muzyka. Energy, duża sala, rozpędzamy. Niech powrócą te najpiękniejsze lata. Don Diablo!

Okej, żarty się skończyły. Jesteśmy w Energii 2000 na dużej sali. Trzeba dołożyć do pieca. Przyznawać się bez bicia, kto pamięta. Dłonie wysoko, DJ Tiesto.

Dla wszystkich romantyków dzisiejszej nocy. Touch in the sky, Hitman wjeżdża. Już bardziej pod nogę się chyba nie da. Nas się prawia. Pomóżcie, śpiewamy.

Tego przedstawiać nie trzeba, to zna każdy. The Hitman! Żyjemy, żyjemy, kochani, godzina młoda. Jesteście w Energii 2000.

Jest, kochani, mały problem, bo miałem przygotowane dużo mocnej muzyki. Aby tak spokojnie. Dokładamy do pieca, czy nie? Spróbujcie przez chwilę, co? Będą za chwilę wymysły od maksimum.

Dla Sepy z okazji urodzin od przyjaciół się prawie całej Starej Gwardii. Dla Sebastiana z okazji urodzin. A za chwilę lecimy po mojemu, okej? Okay? Proszę was, wytrzymajcie!

Jak tam z waszymi siłami? Trójka z plusem. Uwaga, kto teraz zejdzie z parkietu, bijemy po dupie.

Ale to był dobry numer! Tak się właśnie zaczynała polska klubowa.

przyznawać się, kto pamięta. Piękne czasy. Można, kochani, śpiewać dla całej ekipy ze Śląska.

0: myślisz w Niemiec, czy nie? Dla wszystkich pamiętających takie właśnie stare numery. Jezu, to było 10 lat temu.
1: I believe!

mocniej czy słabiej. Rozgrzewka przed miód malina.

druga zwrotka musi być głośniej. Wspomnienia Dawidziego. Dajcie z siebie wszystko.

to dzisiaj wszystko szybko się zmienia. Raz jeszcze będzie okazja, żeby pośpiewać, a później dokładamy do pieca po raz drugi. Jeden z tych ulubionych DJ-a Maximo.

przepraszam udziałem. Ukochane numery DJ Maximo, wjeżdża Leventina. Dla Tytusa, dla całej starej gwardii.

A ostatni raz pytamy, mocniej czy słabiej? Kto chce mocniej? Sami tego chcieliście. A ostatni kwadrat od Maksimo, także niech będzie jak trzeba.

0: Oj, to było bardzo, bardzo dawno temu, DJ Isaac. Lożo 5-7 i te sprawy. Była tutaj Kima Ciarnia.
1: Forget the people. Just close your eyes. Forget your...
0: Podciągcie rajtuzy!
1: Forget the...

Lecimy dalej z waszymi pozdrowieniami od Carlosa do całej kameralnej. Tego chyba przedstawiać nie trzeba. Absolutna legenda.

ale tu dzisiaj spokojnie. Od Carlosa dla Camarali i tak dzisiaj.

I raz jeszcze, kochani, przygotujcie zapalniczki, telefony, będzie światełko do nieba. Na zakończenie będzie na grubo. 30 sekund, cała duża sala świeci. Włączamy telefony.

Odpalajcie telefony, zapalniczki, zapałki, wszystko co świeci. Robimy klimat, uwaga! Pompy! Gasimy światła.

już za chwilę coś specjalnego na zakończenie od Maximo. Będzie numer jeden prosto do mojego serca. I przestaje zanudzać. Wjeżdżają rezydenci, uwaga! Wytrzymajcie ten ostatni numer.

wjeżdża numer 1 do Maximo! Steve-ogi! To rozumie taka muzyka, to żywotnie propsy od Maximo. Żeby tak grali w polskich klubach. Dzięki za dzisiaj, dobranoc.

Do całej starej loży 57 od Maximo, całej starej gwardii. Dla tych wszystkich, którzy są dzisiaj razem z nami. To był i będzie dobry wieczór. Przeżyjmy teraz.

Wielkie dzięki kochani za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Balujemy dalej do rana. Ostatkowy wieczór. Tyle dziś ode mnie. Dobranoc.

To właśnie, moi drodzy, był DJ Maximo. Zróbcie dla niego wielki hałas! Żywa legenda tego miejsca, DJ Maximo. Dziękujemy bardzo. Jak zawsze, wspaniale. Dla całego się prawia z pozdrowieniami. A my, kochani, lecimy dalej. Remody, Manuel!

Halo, Brzydkowice, jedno pytanie. Czy macie jeszcze siłę? Losing control. Fucking crazy. Z dedykacją dla tych, co dzisiaj zamierzają stracić kontrolę w tym miejscu. Ostatki. The Nicer.

Wszystko ładnie, pięknie, ale zdecydowanie za cicho. Energy, zróbcie ogromny hałas! Od razu lepiej, co nie? Bungee Fire! Odkurzamy, wspominamy, jak przystał na retro party. Dla tych, którzy klaszczą!

Jak to mówią ojciec muzyki techno w Polsce, Wesba Magarta. Z dedykacją dla tych zamolejących, dla tych siedzących i stojących, wbijajcie do nas na parkiet. To są ostatki! 3, 2, 1!

0: sont fatales. La bomba!
1: Dla całej 5-7, dla Kaśki, dla Grześka, dla Gacka. Dla wszystkich najlepszych klubowiczów na świecie. Łapy, łapy, łapy, łapy, łapy, łapy.

0: La bomba to będzie rano.
1: La bomba!
0: Po imprezie. Wszystkie łapki klaszczą, dawajcie! Szydłowice Energy 2000. Skaczą!

Krishna. Dla wszystkich Krishnych i tych nie Krishnych.

Jeszcze głośniej. Śmiało, śpiewajcie, nie wstydźcie się. Wszystkie łapki do góry i falujemy. Razem. W lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Z Wąsowieniami na Paryża. Dobry wieczór.

Pięknie. Rozwijamy, rozjedzamy. Dla Damiana. Wszystkie ręce głośno.

0: To był Joseph. On Lejka Lejka.
1: Oh my God.
0: Dziewczyny piszą.
1: Everybody in the house.
0: Panowie krzyczą.

To właśnie na specjalne życzenie, kochani. Wszystkie dłonie do góry, poczujcie to. Za te stare, najlepsze czasy. I dzięki za to, że jesteście. 31 lat na historii mapy Polski. Energy 2000. Wszystkie mapy klaszczą. Dla Kaśki, dla Grześka, dla całej 5-7.

orgazm. Dziewczyny piszą. Już doszły. Jak szybko. Jest mokro.

Prawdziwy muzyczny ekwator, także od punchy dla wszystkich na parkiecie, dla wszystkich wariatów. Dla świętej pamięci Jacka, który się skończył niestety.

Jedna to sleep znać dla tych, którzy idą spać dopiero w poniedziałek, co najmniej. Wszyscy razem klaszczą! Zajebiście aktywnie. Wszystko widzę. 3, 2, 1.

Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy zawsze są z nami. Całą Starą Gwardię. Czy jest Stara Gwardia, bo nie słyszę? Nie może być inaczej.

życzenie dla tych, którzy mają urodzinki dzisiaj. Żeby było łatwiej dla wszystkich, którzy mają urodziny. Kto ma urodziny, łapka do góry. Stawiacie wszystkim dzisiaj. Ale was kopałem. Wszystkie ręce, wszystkie wasze ręce, dłonie, wyżej, energy!

Oh yeah! Jak tam energy, pamiętacie? Dajcie tu jakąś muzyczkę. Kto nie klaszcze, te za mula, 3, 2, 1, góra!

Jeszcze raz podnosimy wszystkie ręce do góry. Wszystkie dłonie. I klaszczamy. Energy. Energy.

Lecimy z wami. Fly with you. I uwaga, wszyscy razem głośno. Jak najgłośniej potraficie.

Okej, moi drodzy, zróbmy taką akcję. Trzy pierwsze dziewczyny, które podejdą na konsolę, dostają darmową wejściówkę do Energy 2000. Trzy pierwsze dziewczyny! Szybko poszło.

Okej, Brzydkowice, jeszcze raz wszyscy głośno! Like I love you! Jeszcze głośniej!

Muzyczna wycieczka do Amsterdamu. Kto nie skacze, ten zamula. 3, 2, 1, go!

0: done.
1: Wszystkie dłonie wysoko i falujemy, robimy klimacik.
0: But committed no crime and bad mistakes.
1: Pamiętajcie, refren należy do was. Przygotujcie się. I wszyscy głośno!

Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. We are the champions. Za te osadki wasze zdrowie!

0: from two experiences.
1: Wszystkie dłonie klaszą teraz. Z dedykacją dla tego Chicago obecnego. DJ Tiesto!

Dla tych, co budzą się dopiero do życia. Hello, dobry wieczór, albo dzień dobry. A za momencik jeszcze jedna muzyczna niespodzianka tej nocy. DJ Tomas za sterami. Gramy, gramy, retro party!

Słuchajcie, koniec, jak zwykle tej porze dla tych wszystkich, którzy mają energię. Halo, parkier! Odpalamy! Dla niezmęczonych! Nieśmiertelna Barbra Streisand! Barbra Streisand!

0: Słuchajcie, naprawdę z odległych czasów formacja Kasim i nieśmiertelny balon.
1: Jednym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
2: Telling you it happened for real. We saw a dude playing the guitar, and as soon as he stopped, it started raining. And then, boom! We woke up in a very bright room. It must have been a lab. We heard.
3: You are now in Inner Lab. You were tasked with a mission codenamed Energy 2000. Your ID is 70. Further details will be supplied later. Mission initializing.
4: Executing. Energy Mix Volume 70. Our guides are DJ Thomas and DJ Hubertus. 3, 2, 1.
5: Cześć, mam nadzieję, że wszyscy już gotowi i czekają z niecierpliwością na to, co wydarzy się na kolejnym kultowym już Energy Mixie. Tradycyjnie zapraszamy Was do naszego świata, gdzie nic się nie liczy poza dobrą zabawą i Waszą ulubioną muzyką. I taką właśnie przygotowaliśmy specjalnie dla Was. DJ Hubertus, DJ Thomas, odpalamy Energy Mix numer 70.

0: Energy Mix.
1: Kochani, rozpoczynamy bardzo optymistycznie, energetycznie i do tego pięknie. A za te miłe dla ucha dźwięki odpowiada niesamowita formacja Black Eyed Peas, przebojowy francuski DJ David Guetta i jak

0: Nic w tym dziwnego, ich edity grają najwięksi i są wręcz perfekcyjnie zrobione. Pierwszy na tapetę idzie Federico Franci, jego Cream. Posłuchajcie, jak można świetnie bawić się muzyką.
1: Prezentują.

Tramal Dillard, amerykański raper, który swoją ksywkę zaczerpnął od stanu, w którym mieszka. I już po pierwszych dźwiękach wiadomo, że to Florida. To nie był egzamin z geografii, ale wprowadzenie do jego mega hitu Low.

Najlepsze miejsce do zabawy to właśnie Klub Energy 2000. Tylko tutaj na żywo możesz zobaczyć i usłyszeć swoich ulubionych artystów ze światowych scen i naszego rodzimego podwórka.

Czas na numer, który pozamiatał przez ostatnie kilka miesięcy. Mało komu znany Małpi wygrał, wypuszczając Drugs from Amsterdam. Dla was mamy ten właśnie traczek z bonusem z nieśmiertelnego do dziś uwielbianego Tokio. Zapraszamy na Drift w Amsterdamie, czyli jazda bez trzymanki.

Kolejny klasyczny motyw utorował drogę do sukcesu. Nathan Dave, ciekawe brzmiący wokal Ellie Henderson. 21 Reasons. Remiksuje berliński DJ i producent Franz Zimmer, czyli po prostu Ale Farben.

Teraz, moi drodzy, zapraszamy was na zmysłowo-orientalny belly dance, określony szklaneczką ginu z sonikiem, który zaserwował nam sam Akon. Yes, kids!

Jakżeż ja się cieszę, że takie numery wracają na parkiety dzięki Fafach, albo jak to woli Matthew Clark. Stardust. Muzyka zdecydowanie brzmi lepiej z tobą. Piękne słowa.

Nie wiem jak wy, ale ja słysząc ten numer od razu wspominam cudowne lato, wakacje, ciepełko i ekstra imprezy. Jay Dunham przenosi nas w czasie, bo jesień już zapukała do naszych okien. I got summer of my mind.

Kochani, oczywiście oprócz muzyki, prawdziwy energetyczny klubowi G-Fan powinien doskonale znać kalendarz imprezowy naszej świątyni. Kiedy, co, gdzie i za ile? Dlatego już teraz zapraszamy was bardzo gorąco na kolejne wiksiarskie święto, na którym nie zabraknie pokręconych dźwięków z tego właśnie gatunku, a zagrają specjalnie dla was Killer Andrew, Cyprex, Jazzmaker i oczywiście Pancha. A dla tych, którzy przyjdą do klubu wcześniej, czekać będzie limitowana opaska Vixomanii. To dokładnie 28 października,

I jedziemy dalej bez przystanku w świat, gdzie wszystko jest niebieskie. Kiedyś zabierali nas tam Eiffel 65. Teraz czynią to Beberexa i David Guetta. Mega Edicik oczywiście z marsjańskim sznytem. Energy Mix numer 70. DJ Humertus, DJ Thomas.

Kochani, u nas Halloween, jak już wiecie, nie ma lipy. Cały lokal jest stylizowany w tym właśnie klimacie. Nie zabraknie wampirów, wilkołaków i innych przerażających stworzeń. Imprezę nakręcają nasi rezydenci, a dodatkowo na sali dance. Nie straszyć, a bawić będzie duet Long & Junior. Każda w pełni przebrana osoba wchodzi do klubu za free, więc warto zaszaleć. Zrobimy też konkursik na najlepsze przebranie. Główna nagroda 5 stóweczek.

australijsko-nowozelandzki projekt, który zasłynął globalnym hitem Love Tonight, nie został autorem jednego hitu. Panowie dołożyli do kolekcji Won't Forget You. My wybraliśmy dla was remix utalentowanego Felixa Jena. Dumę naszych zachodnich sąsiadów.

Rewelacyjny przebój, zmajstrowali nam panowie z Berlina, duet Two Colors, Heavy Metal Love. Coś czuję, że na dłużej zostanie w naszych playlistach. Ciekawe brzmienie, idealne zmontowane dźwięki. No i ten wokal, wow! Trzymamy kciuki, oby tak dalej.

Moi drodzy, w poniedziałek 31 października specjalnie dla nas kontynuacja halloweenowego szaleństwa przy najlepszej muzyce i cudownej atmosferze. I znów wszystko w temacie Halloween. Przybywajcie, to będzie bardzo fajna i straszna imprezka. Będą też konkursiki, niespodzianki, będę również ja. I oczywiście tak jak w sobotę, przebrani wjeżdżają za free. Więcej info oczywiście na naszym klubowym Facebooku.

Moi drodzy, listopad zaczynamy z grubej rury. W piątek 4 listopada na naszą scenę wjeżdża Słoń, więc będzie dużo hip-hopu na najwyższym poziomie.

0: Za to w sobotę 5 listopada naszą scenę rozbuja niesamowity Smolasty, którego tak bardzo kochacie. Szykuje się impreza Sztos, na której nie możecie zabraknąć. Takie rzeczy tylko w Energy 2000. Pamiętaj!
1: Prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus.

numer włoskiej Gali Risatto również należy do tych, które powracają na parkiety. Ostatnio nawet stał się swoistym wiralem na dużych festiwalach. Ale dlaczego nie? Graczek bardzo przyjemny. Nie mamy nic przeciwko częstszym editom.

Kochani, 11 listopada kolejna mega data i mega wydarzenie w naszym klubie. Sceną zawładnie mega gwiazda. Wiecie kto? Zen Dino we własnej osobie. Po raz pierwszy razem z nami. Szykuje się naprawdę.

No i zrobił nam się mały Back to the Past. Niezapomniane sztosy, które bawią nie tylko w okresie karnawału. Samba i Move Your Feet to idealne połączenie, które spokojnie może służyć za poranną kawę. Bellini, Junior Senior i Starjack.

0: Ostatnie łączenie polskiego rapu, hip-hopu, zwał jak zwał, z muzyką klubową daje naprawdę świetne efekty. Widać po was, że lubicie takie eksperymenty. Proszę bardzo, Oki dla was. W remiksie Rick Fire.
1: Czucie, kiedy wstaję rano. Już nie chodzi o to, że szykałem przez etanol.
0: O Okim jeszcze dzisiaj wspomnimy.

No i proszę kochani, hymn najpiękniejszych czasów muzyki klubowej i oczywiście flagowy numer berlińskiej Parady Miłości. Prosto od Dachula. Do dziś budzi emocje. Kolejny, który próbuje przywołać, to Next Boy.

to, co cygrycki lubią najbardziej, czyli muzyczne wspomnienia. A jak już Retro w Energy, to musi być w najlepszym wydaniu. Za konsolą mega sympatyczny DJ Roko, którego znacie z niezliczonej ilości hitów, przy których szaleje się do dziś dnia. A tuż obok niego pojawi się nasz człowiek, Klawisz, ze swoim live show, czyli Dziekan. Minimals.

Kolejny po Szczerbińskim, nasz bratanek z Węgier, który próbuje swoich sił na rynku międzynarodowym. Kiedyś miał przebłyski dobrych editów. Zobaczymy, jak wam przypadnie do gustu Infinity. Sprawdzimy na naszych imprezach. Zapamiętajcie, Fizzboch!

18 listopada zapraszamy na premierowy koncert w naszej okolicy White Widow, twórcy hitów Drip, Jetlag czy Cooking Up. Kolejna z dat warta zapamiętania. To wszystko u nas w klubie Energy 2000. Najbardziej technologicznie rozwinięty klub w Polsce, a może nawet w Europie, z najlepszą muzyką i atmosferą przy najnowocześniejszych efektach specjalnych. Przyjdź i przekonaj się sam, że to nie tylko słowa, to po prostu Energy 2000 Evolution, Przytkowice.

Jeden z najciekawszych muzyków naszych czasów, zdobywca statuetek Grammy i nawet z nominacją do Oscara, The Weeknd ze swoim Save Your Tears. Jak słychać, mocno podkręcony przez naszego dobrego zioma za konsoli, niemieckiego DJ-a i producenta CJ'a Stone'a. Pozdrawiamy gorąco!

0: prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus. Hubertus.
1: Another mother is breaking, heart is taken over.
2: Czas, kochani, na kolejny klubowy sztos, przy którym, jak wiemy, uwielbiacie udzielać się wokalnie, co daje cudowną atmosferę na naszych imprezach. W specyficznym dla siebie stylu prezentuje go Klas i Mike Horn. No to dobra, zombie i ogień.

0: Energy Mix.
1: Jeśli chcecie zobaczyć i przekonać się, że dziewczyny też potrafią świetnie grać i zbudować rewelacyjną atmosferę, to zapraszamy do nas już 19 listopada. Wtedy w akcji zobaczymy Nines Huerte, Ole Ciupę i także Madson, Womenland, Ladies in the Mix.

A to już kochani specjalnie dla was Topik i A7s. Zombie Nation, Kerncraft. Znów bawi i cieszy. Better day. I tego wam życzymy.

A teraz kochani, uwaga, jeśli macie ochotę poskakać i poszaleć na maksa przy dobrym polskim hip-hopie, to ta impreza jest właśnie dla was. Będziemy łapać worki, tańczyć pogo i oglądać amerykańskie teledyski. A to wszystko dlatego, bo na naszej scenie rządzić będzie Oki 25 listopada. Ależ to będzie impreza.

Cenzo Corleone, Me Porto Bonito. Nie wiem jak wam, ale mi bardzo podobają się hiszpańskie wokale w klubowych nutkach. Wdzięczny język do śpiewania, rapowania i w ogóle mówienia.

Kochani, kolejny klubowy pewniak, który towarzyszy nam przez całe wakacje, dając dużo radości. Mark Mail i nasi przyjaciele DJ Kuba i Nathan wyczarowali Make It Hot, który rozgrzewa parkiety największych imprez. Trzymamy kciuki za kolejne imprezowe hity od tego łódzkiego duetu i serdecznie pozdrawiamy.

nami. W sobotę 3 grudnia energiczną świątynię nawiedzi Wulkan Energii, który rozpali nasz klub do czerwoności. Chyba już wiadomo, o kim mowa. DJ Hazel, live on stage.

Nie zapominamy oczywiście o najmłodszych. 4 grudnia zapraszamy na Mikołajkowe Junior Party. Będzie sporo prezentów, fotobudka, dmuchany zamek, spotkanie z Mikusiem i elfami i wiele, wiele innych fajowych atrakcji. No i naturalnie najlepsza nutka i atmosfera. Jak przystało na Energy 2000.

Ajajaj, ale to będzie noc. 9 grudnia na naszej scenie pojawi się po raz kolejny Kizo. Ci, którzy byli, wiedzą, co się szykuje. Niezapomniana noc, a ci, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć go w akcji, czym prędzej niech rezerwują bilety. Impreza top. A my przyspieszamy i to na maksa.

0: Jeszcze naprawdę wiele, wiele wydarzy się w zimie w naszym klubie. Między innymi będzie kultowe Ladies Night, pojawi się również Skolim, Disco Boys, Menelaos i oczywiście nasze świąteczne imprezy.
1: Energy Mix.
0: Oczywiście, kochani, wszystkie szczegóły na naszym klubowym Facebooku Energy 2000. Dobra, czas na energię w czystej postaci. Groove Combo Rage, W&W w rewelacyjnej odsłonie ponadczasowego Moonlight Shadow.

Pani, jeszcze jedno info, przywitanie nowego roku w kultowym Energy 2000. To jak wiecie, niesamowite przeżycie. Również i tym razem będzie bardzo mega. Impreza, na której nie zabraknie fantastycznych atrakcji. Zrobimy dla was mega profi pokaz sztucznych ogni przed klubem. Będą czekać na was loże z konsumpcją, szampan gratis, multilaser, pirotechnika sceniczna, wyrzutnia ogni, inwazja firmowych gadżetów i oczywiście atmosfera, jakiej nie ma żaden klub. Proponuję kupić bileciki przez sprzedaży. Mam nadzieję, że wiecie, że prowadzimy przez sprzedaż online biletów, lóż i fastpassów. I także zupełna nowość, kelner online. Wystarczy zeskanować apkę na naszej loży. I błyskawicznie online zrealizujesz swoje zamówienie. Nie ruszając się z miejsca. To tylko w Energy 2000.

Na deser, kochani, coś, co wydawałoby się mało możliwe, a jednak Lambada w takiej wersji to po prostu turbo Lambada. Hit Kaomy z 89 roku, odpalony przez Dat Weekas, Donego Juniora i Sound Rush, po prostu wyrywa z butów.

Pamiętajcie to zawsze, tylko u nas najlepsze imprezy na najwyższym światowym poziomie z najlepszymi DJ-ami i najbardziej energetyczną muzyką. Dziękujemy, że byliście razem z nami. To była godzinka niesamowitych hitów, które bawią was w każdy weekend w Przytkowickim Energy 2000. Trzymajcie się cieplutko, serdecznie was pozdrawiamy i do zobaczenia w klubie.

Dzisiaj te najlepsze. Muzyczne wspomnienia. Dla tego żywca, dla tej Małopolski. Dla tego Krakowa także. Energy 2000 Katowice!

Jordan Baker, także Mark Van Linden. Is it not beautiful to watch the sunlight? Na pewno znacie, na pewno pamiętacie. Halo, Stara Gwardia!

To jest właśnie Energy 2000. Pamiętajcie, zawsze dwa kroki przed konkurencją. Katowice!

Prosto z Orzowa. Matys! Halopatologia!

Jak to zawsze mówię, stosunkowo udanego poranka. DJ Matyz!

0: No to teraz taka niespodzianka.
1: Ziobro, kurwa, je

A odjeżdżamy teraz dalej. Muzycznie! Dla tych, co klaszą, klaszą, klaszą!

Za to 15 baniek! Katowice! Let me hear you say...

Stare piękne wspomnienia, André Michel. Tak więc sprawdzimy obecność. Czy są z nami najpiękniejsze kobiety? Najgłośniejsi faceci.

Tak właśnie było w pewną niedzielę nad morzem w Kołobrzegu. Pamiętajcie, wspomnienia zawsze zostają w sercu. Podnieście ręce wysoko!

po tej nocy na pewno zapamiętacie. Najlepsze wspomnienia w najlepszym klubie w Polsce. Energy 2000. Dla Konrada, dla jego żony, dla całej ekipy Żywca, dla całej Małopolski i tych, co przyjali z całej Polski. Witamy na Śląsku, witamy w Katowicach. Ale teraz wszyscy, bez wyjątku, zróbcie ogromny hałas!

Dla tych najstarszych. Dla tych, co pamiętają takie czasy. Na pewno są tacy razem z nami. Stara gwardia obecna tej nocy. Retro spełnienia. W Katowicach!

Tak, właśnie wkręcamy dzisiaj. Prosto muzyczne wspomnienia z Przytkowic. Z Małopolski. Dla tych, co wiedzą, o co chodzi. W takich numerach.

Można klaskać. Szybciej! Satisfaction! Trzy, dwa...

dalej powspominamy ten magiczny weekend. Nad morzem w Kołobrzegu. Dla tych, co byli, piątek, sobota i niedziela. Memorial Sunrise.

Dla wszystkich klaskaczy. Dla tych, co ponoszą ręce wysoko. Dla tych, którzy klaszczą. Halo, parkiet! Łapy wysoko!

Tak więc, kochani, podejdźcie bliżej. Rozrzucamy nasze energiczne koszulki. Po mojej lewej, po waszej prawej. I po mojej prawej, po waszej lewej. Tam, gdzie będą ręce wysoko, tam, gdzie będzie najgłośniej, polecą koszulki! Łapy, łapy wysoko! Retro party, retro wspomnienia, ostatki! Energy!

Magic the Queen. Jak tam Katowice? Jak tam wasze siły? Ale się to wkręca.

jak są to dla gości z Wielkopolski. Dla sympatyków Ekwadoru w Manieszkach. Hey, Dryan, Deschante! Refren należy do was, pamiętajcie. Jak na razie na zakończenie ode mnie już za chwileczkę. D-Wave! Dzięki za tą chwilę, co byliście razem ze mną. Kate Ryan dla Konrada. Dla całego Żywca. Dla całej Małopolski obecnej tego wieczoru w tym miejscu. I tych, co przyjali z całej Polski. Dla całej rodziny Energy 2000. I wszyscy razem!

ale gdzie są wasze ręce? Klimaciarze! Czas zaczynać, magiczne wspomnienia.

0: Radio Party.
1: Cześć i czołem, witamy was bardzo serdecznie na pierwszej składance firmowanej logiem Energy 2000 prosto z energicznych Katowic. Czeka na was prawdziwa dawka pozytywnej, zakręconej energii, która pomoże wam przetrwać zimowe dni.

ride with this. Krążek naładowany potężną dawką informacji imprezowych, jakie odbędą się w naszym klubie. A więc zapraszamy Was na muzyczną wycieczkę, która potrwa aż 70 minut. DJ Aras, DJ D-Push, Energy Mix Volume 1.

0: S-N double onto the P. Baby, you too much, you too much for me.
1: Naszą muzyczną przygodę zaczynamy od bardzo gorącej plażowej imprezy Beach Party, która odbędzie się już najbliższy piątek 22 stycznia. Czeka na was energiczna plaża, seksowne hostesy, egzotyczne drinki, palmy i bardzo gorący klimat rodem z tropików. Gwarantujemy, będzie upalnie! Flip it. Dip it. So one more flip it. Dip it. And ride with this. Natomiast dzień później, 23 stycznia, za energiczną konsoletą pojawi się twórca hitu, który znakomicie sprzedaje się na wszystkich klubowych parkietach. Holenderski DJ producent Nils Van Zandt oraz jego energiczny Party Crusher. Flip it.

A tymczasem nasz numer jeden z energicznych parkietów, Super Mesh, który na pewno każdemu kojarzy się z naszymi czwartymi urodzinami. Jeżeli nie widziałeś, nie widziałaś naszego nowego teledysku z czwartych urodzin, zajrzyjcie na nasz oficjalny kanał YouTube.

dla naszych fanów, którzy z jakichś powodów nie mogą być razem z nami na najlepszych imprezach na Śląsku i na pewno w Polsce, proponujemy wam transmisję live prosto z naszego klubu za pośrednictwem radioparty.pl. Każdy piątek, sobota, punktualnie 22 startujemy z transmisją na kanale Energy 2000.

Końcówka stycznia zapowiada się bardzo ostro i koncertowo. Już 29 stycznia w piątek polscy DJ-e producenci David Nofak, Vinalogic zaserwują wam najlepsze klubowe pompy. A takim dodatkiem od nas jest, że na tą imprezę wchodzicie zupełnie za free aż do 22.

Jak dobrze wiecie, Energy 2000 to także Energylandia, rozrywka na najwyższym poziomie. I właśnie z tego miejsca zapraszamy Was bardzo serdecznie do pierwszego w Polsce parku rozrywki Energylandia.

4 Energus, Dragon, a także spektakularny Majan. Ale nie zwalniamy. W 2016 oddamy do waszej dyspozycji Park Wodny Aquafan oraz najbardziej oczekiwany roller coaster F1. Oj, będzie się działo!

Tance Robin Schulz i jego jakże sympatyczny Sugar i poprzedni remikserzy Rob & Chris naprawdę pokazali klasę. W pierwszym ujęciu lutego także nie zwalniamy z tempa w piątkową noc. Specjalnie na wasze życzenie pojawi się po raz drugi w naszym klubie KN, który zasłynął takimi hitami jak Move Me Dave, Władca Lider, Przyjmij Mam Wszystko. Zapisz się tą datę. 5 lutego KN Live on Stage.

czołówka zagranicznych producentów DJ Tiesto, Don Diablo i ich Chemicals, który naprawdę poruszył każdego. Remiksowane przez Polaków, Twisters, znakomici producenci młodego pokolenia.

ostatnio Was ubota 6 lutego odbędzie się pod znakiem gwiazd retro. Tego wieczoru piękna zmysłowa Kate Ryan zaprezentuje swoje największe przeboje, przypominające Wam Wasze młodzieńcze lata. Twórca hitów Ela Ela, Voyage Voyage, czy Desechante. Do 6 lutego, ostatkowa sobota, Kate Ryan. Jeżeli ostatki, to tylko w katowickim Energy 2000. Plebiscytowa 3 zapraszam.

To się dopiero nazywają powroty. W 2008 roku ten kawałek królował na wszystkich klubowych parkietach. Lauren Wolf i jego No Stress. Tym razem powraca po prawie 8 latach w doskonałym remiksie prosto z katowickiego parkietu Energy 2000. Pamiętajcie, gwarancja bezpiecznej i doskonałej zabawy. Energy 2000, plebiscytowa 3, każdy piątek, sobota o 21:00. Zapraszamy!

DJ Aras, DJ D-Push, Energy Mix Vol. 1 Katowice Edition. Mamy taką ciągłą nadzieję, że ta składanka przypadnie wam do gustu i będzie bardzo dobrze się słuchała w waszych samochodach, domach, na prywatkach, dosłownie wszędzie.

Po raz drugi na naszym krążku pojawia się Tuzjamo, tym razem w roli remiksera. Rockin' with the best. Naprawdę tutaj wykazał się znakomicie. Bardzo energiczny, pozytywny kawałek, który truje na energicznych parkietach.

Tymczasem przedstawimy wam Energylandia Festival. Z kilka słów o festiwalach, jakie w tym roku odbędą się w naszym parku w Energylandii. Sezon imprezowy rozpoczniemy już 25 maja na EDM Festiwale. W zielonym festiwalu pojawią się największe gwiazdy muzyki klubowej. Niebawem rusza sprzedaż biletów na to wydarzenie, więc bądźcie czujni. Pierwsza pula w cenie 49 złociszy. Następny festiwal 11 czerwca, Top Star Festival. Plejada młodych, dobrze zapowiadających się gwiazd. A dwa tygodnie później, 25 czerwca, festiwal lat 90.

Wybraliśmy dla was najlepszą, naszym zdaniem, wersję prosto od polskich producentów. Buena Clinic, David No Funk, Vinalogic to postacie, których nie trzeba wam przedstawiać. A właśnie ten energiczny duet David No Funk, Vinalogic zobaczycie już 29 stycznia w naszym klubie w energicznych Katowicach.

Wina i to włoska grupa muzyczna powstała w 2011 roku, którą tworzą producenci Alessandro i Andrea Vinay, twórcy kilkudziesięciu znanych na całym świecie utworów i remiksów. Byli już z nami i mamy nadzieję, że odwiedzą nas znowu w energicznych Katowicach.

Powracamy z informacjami imprezowymi z naszego klubu. 12, 13, 14 luty to będzie naprawdę długi weekend. Gramy dla was za 3 dni. Już 12 lutego zapraszamy was na najlepsze walentynki 2016 w naszym klubie. Tej nocy pamiątkowe fotosesje dla zakochanych. Rozdamy wam zaproszenia na romantyczne kolacje do kina, a także na wizyty w spa w renomowanym hotelu. Musicie być razem z nami.

Dzień później, 13 lutego, zapraszamy wszystkich na galę finałową plebiscytu Niegrzeczni 2016 z ogromną ilością gwiazd. Weekend, łzy, Big Seeds Video, Sashan Fighters i wiele, wiele więcej. Możecie zobaczyć na niegrzeczni.energy2000.pl łamane na głos. Gwiazdą wieczoru tej nocy będzie Kiblox, a po gali oficjalny afterparty z gwiazdami w naszym klubie. Uwaga, klub otwarty od 18. A dzień później, 14 lutego w niedzielę, zapraszamy na imprezę dla najmłodszych z okazji rozpoczęcia ferii zimowych. Czeka na was naprawdę wiele atrakcji. Zachęcamy do zaglądnięcia na nasz fanpage

Przypominamy, kochani, że to nasz pierwszy Energy Mix katowickiego klubu. Mamy cichą nadzieję, że przypadnie wam do gustu i na dobre pasuje się w kanon energicznych składanek. DJ Aras, DJ D-Push, Energy Mix Katowice, część pierwsza. Gorąco polecamy! A tymczasem Dimitri Vegas, Higher Place. Znakomita energiczna petarda. Remix

Polski rynek muzyczny zaczyna być coraz bardziej poważny. Świetnym przykładem są DJ-e Kuba i Neitano. Po sukcesie No Boyfriend, No Problem z Sakiem Noelem stworzyli kawałek, pod którym w roli remixera oddala się duet Too Loud, znakomicie sprzedający się na energicznych parkietach.

Kolejnym wydarzeniem w Energylandii będzie festiwal Giganci Sceny, na której na żywo zaśpiewają prawdziwe ikony polskiej muzyki rozrywkowej. Już 16 lipca 2016 roku Giganci Sceny w Energylandii. Bilety na to wydarzenie w cenie 49 zł do nabycia na bilety.energylandia.pl łamane na Giganci. Natomiast dwa tygodnie później, 30 lipca, najlepszy, największy w tej części Polski festiwal Disco Polo, na którym wystąpi kilkanaście topowych znanych zespołów. Bilety na to wydarzenie już do nabycia. festival.energylandia.pl

To są właśnie znane motywy klasyki, za którymi stoi Sean Finn, Can You Feel It? On potrafił to doskonale odświeżyć. Swoje jak zawsze trzy grosze dokłada klas. Znakomity remixer, producent.

Jesteś samotny, samotna? Szukasz miłości, ale nie masz szczęścia. Ta impreza jest dla ciebie. 19 luty, single night z opaskami, a także ze specjalną edycją niepowtarzalnych naklejek, które pomogą wam w pierwszej rozmowie z nowo poznaną osobą.

20 sierpnia, a na nim największe komercyjne zagraniczne gwiazdy, które poruszą każdego. Natomiast tydzień później, 27 sierpnia, zapraszamy wszystkich maniaków szybkich i mocnych brzmień na Kings of Hardstyle Festival.

Jego Gangnam Style zamojował internet. Jeden z najpopularniejszych klipów wszechczasów zrobił prawdziwą furorę na całym świecie. Mowa tu oczywiście o koreańskim wykonawcy Psy, który teraz wraca z naładowanym znanymi motywami hitem Diddy.

Tak, kochani, kończy się pierwszy katowicki Energy Mix. Mamy nadzieję, że słuchaliście go z przyjemnością. Muzykę wybrał i zmiksował dla was DJ Dibusz, a za wokal odpowiedzialnym byłem ja, czyli DJ Aras. Dzięki i do zobaczenia na naszych imprezach Energy 2020.

0: Radio Party.
1: Astronomiczna wiosna przyniosła niespotykane ładunki fotonów. Oślepiający blask falami uderza w ziemię, przebijając i rozszarpując najgrubsze chmury. Coraz bardziej podgrzeba i tak napiętą już atmosferę. Cały świat w pogotowiu. Ale nie bójcie się, ocali nas gwiezdna eskadra Energy Team. Ich statki napędzane bitem lecą z kontrofensywą w stronę Słońca i dotrą tam poniżej parseków. Gdy z pokładowego stereo brzmi Energy Mix numer 14 Katowice Edition, prezentują DJ Aras i DJ Dipush.

witamy was serdecznie na kolejnym krążku pełnym najlepszych klubowych hitów, jakie serwują najlepsi, najbardziej zwariowani DJ-a w tej części Europy. A razem Dibusz kłaniamy się bardzo nisko i szeroko uśmiechamy w waszym kierunku. Chcemy wam zaprezentować nasze nowe dzieło, na które czekała cała Polska, a także nasi wielbiciele za granicami naszego państwa. Energy Mix, odsłona 14, prosto z energicznych Katowic, więc zapinamy pasy i uwaga, startujemy!

Już na samym początku naszej nowej składanki zapraszamy Was 12 kwietnia, energiczny piątek, na pełnomocnych kików w brzmieniu imprezy Kings of Hardstyle, na której zagości DJ Zany, a u jego boku pojawi się niezniszczalny MC DBA. Natomiast dzień później, w sobotę 13 kwietnia, zapraszamy wszystkich fanów dobrego retro na Manieczki Retro Tour. Przed Wami noc pełna dobrego, starego clubingu z ikonami tego gatunku, z taką soletą DJ

Dzikiego Zachodu. Nic prostszego my ci to zapewnimy. Malowniczym za to, że znajduje się Western Camp Resort, stylizowany na klasyczną westernową wioskę właśnie z amerykańskiego Dzikiego Zachodu. Nasz obiekt to blisko 600 miejsc noclegowych, komfortowych, klimatyzowanych domkach, oryginalnych indiańskich tipi oraz kowbojskich wozach. Zaletą resortu jest bliskość Energylandii, a także szeroka gama dodatkowych atrakcji na miejscu. Serdecznie zapraszamy!

zostaniemy przy tematach związanych ze świetnymi imprezami, lecz tym razem przeniesiemy się do Malowni, czyli Energylandii, gdzie przygotowaliśmy dla Was aż kilkanaście towarów festiwali, niekiedy dwudniowych. Zachęcamy do zaglądnięcia na stronę

Wielkanoc zapraszamy Was na świąteczną imprezę z udziałem portugalskiego DJ-a i producenta Drenchilla, twórcy nowej wersji mega hitu Freed From Desire, który w ostatnim czasie podbił klubowe parkiety i listy przebojów.

22 kwietnia zapraszamy Was na lany poniedziałek jako noc hip-hopu z Chill Wagonem, czyli z Żabsonem, Rentą, Boriksonem, Kizo, Zeta, DJ-em Skręczem i Rankiem, którzy na katowickiej scenie zaprezentują na

Kolorowe fluostiki, fluorescencyjne gadżety, łańcuszki, bryloczki, bransoletki. Wszelkiego rodzaju świecące akcesoria czekają na Was w katowickim Energy 2000 w piątek 26 kwietnia na imprezie Fluo Party.

Podczas imprezy zagrał dla was jeden z najlepszych i najpopularniejszych polskich DJ-ów młodego pokolenia, DJ Killer. Niesamowity wulkan energii, znacie go z mocnych pompujących setów i specjalnych niedzielnych transmisji.

Przed wami noc pełna dobrego starego clubingu z ikonami tego gatunku. 27 kwiecień Retromania. Tym razem na wielki powrót do przeszłości. Czasy, kiedy muzyka miała duszę, a klubowicze stanowili jedną wielką rodzinę. Zapraszają nas prawdziwe ikony polskiej sceny klubowej. Legendarna formacja Club Bass oraz DJ Matys. Nowa era imprez retro.

chłopaków z Club Bane specjalnie przedstawiać nie trzeba. Natomiast DJ Madys to twórca najdłuższego muzycznego orgazmu. Cały 7.20. Starsi klubowicze na pewno pamiętają pochodzącego ze Śląska DJ-a, który jako jedyny Polak doczekał się współpracy z największymi, jak na owe czasy, artystami. Uwaga, tej nocy na sali dance wystąpi także legendarna już grupa Longin Junior, twórcy kultowych przebojów Disco Dance.

We wtorek 30 kwietnia, przed dniem 1 maja, który jest ustawowo wolny od pracy, zapraszamy do Katowickiego Energy 2000 na kolejną imprezę z udziałem gwiazd polskiego hip-hopu. Na wasze specjalne życzenie na energicznej scenie pojawi się jedyny i niepowtarzalny Guzior.

Gotowi na najmodniejszą imprezę w Polsce? Chcesz zaszaleć, szukasz swojej prawdziwej miłości? Zapraszamy Cię w piątek 3 maja na imprezę, gdzie wszystkie single i singielki będą mogły założyć specjalne opaski koloru zielonego. A ci zajęci i zajęte, niechciane otrzymają czerwone. Teraz znalezienie swojej drugiej półeczki będzie naprawdę proste. Spodziewajcie się niesamowitych efektów specjalnych, masy nagród, atrakcji i energicznej muzy. Nie bójcie się podejść, zagadać, zaprosić na drinka. Po to właśnie jest Single Party. Pomagamy Wam w poszukiwaniu miłości w Energy 2000 Katowice. 3 maja.

Już w sobotę 4 maja zapraszamy wszystkie panie na wyjątkową noc kobiet, czyli Ladies Night. Tej nocy czeka na was moc atrakcji, prawdziwa inwazja prezentów. Smart TV, laptopy, tablety, suszarko, lokówki, ekskluzywna galanteria, torebki, markowe perfumy, kosmetyki, a także wyjątkowe modne gadżety na wejściu. Zapisać, zanotować, zapamiętać. 4 maja Ladies Night z mega atrakcyjnymi na

Szalona impreza? Taki balet już tylko 10 maja. Pierwsza edycja kultowej imprezy Piana Party, na której specjalna armada Calot Farm Jam zaszaleje i zaleje was pachnie.

uwaga, szykuje się coś wyjątkowego, coś jeszcze, czego w Polsce nie było i na świecie. Impreza, która zaskoczy każdego. Szykujcie się 11 maja Stickers Night. Więcej szczegółów już wkrótce na naszym fejsie.

Nowy sezon w Energylandii zaskoczy każdego. Pojawią się nowe atrakcje, nowe innowacyjne pomysły, punkty gastronomiczne oraz festiwale. A teraz na szybko kilka dat, które warto zapamiętać. 28 czerwca, 90s Festival, najlepsze lata 90. A dzień później, 29 czerwca, 80s Festival, czyli 80. 12 i 13 lipca to dwa dni zarezerwowane dla muzyki disco polo. 26, 27 lipca to dwudniowy festiwal hip-hopu, na którego lada moment ruszy sprzedaż biletów. Festiwal

powróćmy do wydarzeń, które odbędą się w naszym klubie na Plebiscytowej 3 w energicznych Katowicach, ponieważ to będzie szczególny weekend. Już 17 maja kolejna edycja Hip Hop Night, na którą to kultową imprezę zaprosiliśmy Malika, którego szczególnie nie trzeba przedstawiać. A dzień później, 18 maja, Energy 2000 powraca.

Bardzo lubimy odświeżone hity, które zawładnęły światem, a szczególnie jeżeli mówimy o tak wielkim producencie, jakim jest David Guetta. Przypadła nam do gustu znakomicie odświeżona wersja przez naszych przyjaciół z Zagonsolety. Szydkomickiego Energy 2000, Mata G oraz Diskotyka. Pełna energii i werwy, muzyczna petarda na rok 2019. Znajdzie na pewno miejsce w setach DJ-i w Polsce i za granicami naszego państwa. Także polecamy z całego serca.

Musical Redemption już 24 maja. Ale to nie koniec wyścigowej majówki, gdyż dzień później, 25, zapraszamy Was na Retromanię, na której to gościnnie DJ Alex oraz Noizer, czyli Stara Gwardia na pokładzie Energy 2000 Katowice. Zapraszamy!

końcówka maja i początek czerwca zapowiada się nie tyle gorąco, co energicznie. Gdyż gramy dla was 3 dni. Ostatni dzień maja, hip-hopowy piątek, na którym gości nie wystąpi Reto i zabuja parkietem jak zawsze zawodowo. A już 1 czerwca kolejna zakręcona impreza Single Party, czyli pomagamy wam znaleźć swoją miłość. A może przelotny flir? Kto wie. Kończyć weekend będzie 2 czerwca. W niedzielę na imprezie dla najmłodszych Kinder Party z ogromną ilością prezentów gratisów dla najmłodszych klubowiczów. Oczywiście zapraszamy wszystkich od 0 do 100 lat. A zaczynamy o godzinie 15.

końcówki Energy Mixu jak zawsze na mocnym poziomie. Ale w międzyczasie zaprosimy was na kilka naszych pewnych i zaklepanych imprez. 7 czerwiec. Kolejna hip-hopowa noc, na której to pojawi się Kartki i razem ze swoim hype manem zawładnie parkietem. Kolejna data, która musicie znać, to 14 czerwiec. I druga odsłona najlepszej na gorące dni piany. To będzie specjalna edycja. Bikini Contest, czyli zapraszamy już dzisiaj w strojach kąpielowych.

i dziękujemy, że byliście razem z nami. Pozdrawiamy gorąco, życzymy miłego odbioru energii prosto z naszego nowego Energy Mixa. Bez, pamiętajcie, jak poczujecie spadek mocy, wpadnijcie na plebiscytową 3. Na pewno ją doładujemy. Kłaniamy się nisko, a razem Divus!

0: Radio Party.
1: Nim dzień oddzielił się od nocy, nim powstało życie, był tylko chaos. Energia bez kierunku, bez punktu odniesienia. Dopiero materia okiełznała jej potencjał, nadała sens i cel. Struktura, by przewodzić. Masa, by gromadzić energię. I kształt, by zoptymalizować moc, zapędlić i puścić w ruch. Już czas, by zaczynać i nie przestawać. Kombinacja czystej energii. Energy Mix numer 22. Katowice Edition. Prezentują DJ Dipusz i D-Wave.
2: Przed wiosnie w pełni, kochani, natura powoli budzi się do życia. Dni coraz cieplejsze motywują i dodają energii do dalszych działań. Za oknem promienie słońca, na tapecie kolejny już krążek serii Energy Mix z dawką najbardziej energicznej muzy prosto z śląskiego centrum rozrywki, czyli Energy 2000 Katowice.

Kolejny krążek to zupełnie nowe remiksy oraz aktualne muzyczne propozycje wyciągnięte wprost z naszego parkietu. Przy okazji obowiązkowa namiastka informacji o tym, co was czeka w nadchodzących tygodniach. Standardowo D-Wave and D-Push. Witamy i zapraszamy na kolejną składankę parkietowych wspomnień pod nazwą Energy Mix numer 22 Katowice Edition. Na tapecie holenderski DJ-producent Wujaszek Tiesto, jak go potocznie nazywają, który bez wątpienia ciągle zaskakuje nas największymi hiciorami. A więc Demotto z Avo Max na czele.

Z muzycznym przytupem, kochani, nadszedł czas na informacje, które na pewno was ucieszą oraz na kalendarium, które z przyjemnością wam przedstawimy. Zaczynamy od piątku, 4 marca. Na tapecie kolejna gwiazda polskiej sceny hip-hopowej. Po raz pierwszy na wasze specjalne życzenie na naszej scenie pojawi się Dicho. Usłyszycie na żywo takie hity jak Szyby, Antonio Banderas czy Frugo. Już wiemy, że będzie się działo i to jest pewniak. Wejściówki dostępne online na naszej stronie bądź w dniu wydarzenia w kasie klubu, a do tego setki Energy Mixów jako prezent dla was na wyjściu.

Sobotę 5 marca zapraszamy wszystkie panie na wyjątkową edycję imprezy z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Na tej imprezie królować będą oczywiście wszystkie panie na naszych energicznych parkietach, a my będziemy obdarowywać je markowymi prezentami. Czekają na was upominki o łącznej wartości kilku tysięcy złotych. Jak zwykle w czasie sobotniej imprezy nie zabraknie także innych atrakcji. Jeszcze mają info z ostatniej chwili. Tego wieczoru na sali Dance koncert Markusa P. Dla każdej pani na wyjściu do godziny 23:00 specjalny voucher kwotowy do wykorzystania w barach Energy 2000 Katowice. Także, drogie panie, rezerwujemy wieczór i spotykamy się na plebiscytowej 3. Przypominamy, że w soboty wstęp tylko dla osób pełnoletnich.

Piątek 11 marca szykuje się wielki powrót imprezy, o którą pytaliście nas wielokrotnie osobiście i na naszych social mediach. Kings of Hardstyle w katowickim Energy 2000. Yo solo sé que montaron. Na tą okazję zaprosiliśmy naprawdę kogoś wyjątkowego. Rebellion! Ich set to prawdziwa uczta dla uszu, na którą was serdecznie zapraszamy. Natomiast kochani, support przed nimi zagrają nasi ekskluzywni rezydenci gatunku hardstyle, m.in. Driver, Voizer oraz Rescue.

W sobotę 12 marca zabieramy Was w kolejną muzyczną podróż do świata najlepszych wspomnień ostatnich dwóch muzycznych dekad. Retro Party przyciąga do nas rzesze fanów i zwolenników największych klubowych hitów, przy których niejednemu pojawiają się ciarki na całym ciele. Przy okazji masa retro gadżetów, pirotechnika sceniczna, wyrzutnie ognia i CO2 oraz multi-laser show. A to wszystko jednej nocy.

O, stawimy na moment nasz kalendarz, żeby szepnąć słówko o rezydentach waszego ulubionego Energy 2000 Katowice. A kochani, mamy drobne zmiany i to na plus. Do rzeczy. Na sali głównej od lat niezmiennie DJ Aras, Dipush oraz D-Wave. Na sali VIP Virtuos DJ Tricks. A na sali Dance Kubek, Alex S i nasz nowy nabytek DJ z ogromnym warsztatem i pasją do muzyki dance, De Sebastiano, którego mam nadzieję ciepło przywitacie podczas nadchodzących weekendów. A na zachętę czysty jak łza Jetlag od Malika Montany i Dutch Ojca w remiksie właśnie od DJ Atrixa. Brzmi pięknie, prawda? Energy Mix numer 22.

0: na t-shirt.
1: Warto, kochani, wspomnieć o systemie rezerwacji lóż na każde z wydarzeń. O biletach online oraz bezkolejkowych biletach Fastpass, które cieszą się coraz większą popularnością wśród Was. Zachęcamy do korzystania z tych wszystkich udogodnień, bo powstały one przecież z myślą o Was, kochani. Wszystko dostępne jak na tacy na naszej stronie internetowej www.energy2000.pl w zakładce Bilety i Loże.

bring that ass back like a boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Piątek 18 marca, fanów dobrego bujania zapraszamy na kolejną noc hip-hopu w Energy 2000 Katowice. Z przyjemnością po raz kolejny zaprosiliśmy do nas twórcę hitów Robię Ja, Jagodzianki, Pistolet oraz wielu innych, samego Malika Montanę. Sam jego występ to dla nas wielkie wyzwanie, ale my lubimy wyzwania, zwłaszcza takie jak te. Piątkowy koncert dodatkowo uświetnią wyrzutnie ognia i CO2, multilaser show oraz masa imprezowych gadżetów sygnowanych naszym logiem. I jeszcze ważna informacja dla was w niedalekiej przyszłości. Nowość w systemie sprzedaży, o której będziemy informować na bieżąco na naszych social mediach. Bring that ass back.

Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną szaloną noc. Zapraszamy w sobotę 19 marca na specjalną edycję imprezy Stickers Night, którą mam nadzieję pamiętacie w drobnych szczegółach. W czasie wydarzenia każdy może dobrać naklejki dla siebie i to w różnych wariantach. I jeszcze taki szybki newsik. Dla każdego do 22 na wejściu Pepsi plus Jack Daniels lub drink premium Aperol Spirits do wyboru. Zupełnie za free, kochani. I tak będzie właśnie praktycznie w

Kochani, witajcie w świecie rollercoasterów numer jeden w Europie. Witajcie w Energylandii, która od 2 kwietnia tego roku będzie czekać na was z kolejnymi zupełnie nowymi atrakcjami.

i atrakcjami dla dzieci. Kolejne nowe spektakularne kostery, m.in. Chico Chip Creek, zabierający was w słodką podróż właśnie ponad krainę Sweet Valley. W strefie Smoczy Gród pojawi się ogromne młyńskie koło, ze szczytu którego rozchodzą się rewelacyjne widoczki. Przybywajcie jak najliczniej, rezerwując noclegi w Westerkampie, najlepszym resorcie w okolicy, który przyciąga wspaniałym klimatem wprost dzikiego zachodu. A na miejscu prawdziwa indiańska wioska, domki szeryfa i indiańskie tipi. Wszystko w pełni klimatyzowane, a co najważniejsze, 3 minuty od Energylandii, do której zawiezie was i odbierze was

Rozbijamy skrzydła i udoskonalamy się dla was, kochani. Niebawem ukończymy nasz zupełnie innowacyjny projekt, jakim jest wirtualny kelner. Więcej zdradzić nie możemy, bo projekt jest w fazie testów, ale uwierzcie na słowo, to będzie ewenement na skalę światową. A co do udoskonaleń, niebawem nasz lokal przejdzie małą metamorfozę rozwojowo-logistyczną, którą ocenicie sami po jej finalnym ukończeniu. Przy okazji pamiętajcie o naszych imprezowych ciuchach, gadżetach i ich nowych kolekcjach, które czekają na was pod adresem sklep energy2000.pl.

Piątek 25 marca zapraszamy na najpopularniejszą imprezę na Śląsku Single Party, a wraz z nią kolejne nadchodzące nowości. Wprowadzamy zupełnie nowy kolor opaski. Oprócz standardowej czerwonej, zielonej i niebieskiej dorzucamy fioletową o nazwie Wszystko Dozwolone. Teraz dosłownie do wyboru do koloru będziecie mogli określić, jak bardzo chcecie z nami zaimprezować. Dla biletowiczów online nasz najnowszy Energy Mix na wejściu.

sobotę 26 marca na naszej scenie pojawią się klubowe legendy Śląska, z którymi będziemy świętować 40-lecie pracy jednego z najbardziej doświadczonych DJ-a Johnego, rezydenta legendy klubu Bravo w Gliwicach. Nie zabraknie specjalnych gości, gości, którzy w najlepszych klubowych latach wyznaczali prawdziwe muzyczne trendy, za którymi podążały naprawdę

rezydenci piramidy oraz wyższego wymiaru. Między innymi Sibul, Custom, Driver, DJ Long oraz DJ Malec. Nie zabraknie oczywiście naszych braci z Energy 2000 Przytkowice, DJ-a Tomasa i Hubertusa. Na nasze zaproszenie odpowiedział również Michał Lazar. Ale uwaga, hitem tego wieczoru będzie gwiazda muzyki dance z lat 90. Tomas, znany z tak ogromnych parkietowych hitów jak Love Song for Halina, czy też Już, Już, Już. A i na samą myśl mam ciarki, zapiszcie koniecznie datę w kalendarzu. Sobota, 26 marca.

Kolejna noc hip-hopu otrzymała datę 1 kwietnia i to nie jest prima aprilis. Na naszej scenie pojawi się we własnej osobie Smolasty. Usłyszycie jego największe hiciory, o których nie będziemy tutaj się rozgadywać, bo znacie je przecież doskonale i to z pewnością na pamięć. Piątek 1 kwietnia Smolasty live on stage w Energy 2000 Katowice.

W sobotę 2 kwietnia zapraszamy wszystkich serdecznie, w szczególności panie, na kolejną odsłonę imprezy pod nazwą Księżniczki na Salonach. Przygotowaliśmy furę prezentów, które chcielibyśmy rozdać właśnie wam, kochane.

A dla tych kobiet, które do 23 zdążą wejść do klubu, mamy voucher do wykorzystania w tym dniu na wszystkich barach. Zaglądajcie bez wyjątku do Energy 2000. Niespodzianki są na wyciągnięcie ręki, o czym przecież przekonaliście się już nie jeden raz.

Największe światowe gwiazdy, które już u nas w tym roku, co wam z pewnością gwarantujemy. Oraz najlepsza atmosfera, którą doświadczyć możecie tylko w Energy 2000.

Mamy, kochani, jeszcze coś za nadrzu. 8 kwietnia w piątek to kolejna w tym roku edycja Wixomanii, na której za konsoletą będziemy mieli przyjemność gościć Killera, Cypreksa oraz Bagrola. Raz.

Kolejne muzyczne wspomnienie w świetnej odsłonie. A przy okazji zapraszamy serdecznie w sobotę 9 kwietnia kolejną niezapomnianą muzyczną podróż naszym wehikułem czasu do świata muzyki, która po wsze czasy będzie królować na naszych parkietach. Standardowo inwazja retro gadżetów oraz najlepsze efekty sceniczne w Polsce. Retro Party 9 kwietnia.

I tak nadszedł czas na informacje o nadchodzących świętach. W tym roku szykuje się naprawdę niezapomniana Wielkanoc. Odpuszczamy piątek i sobotę wielkanocną, ale za to widzimy się z wami 17 kwietnia w niedzielę, czyli w pierwszy dzień świąt z szalonym Easter Party. Jak zwykle masa atrakcji i potężna dawka energetycznej muzy. To dopiero pierwszy dzień, o którym powiedziałem. Za sekundę coś, kochani, o lanym poniedziałku.

Na deserek dokładamy Wam w formie świątecznego prezentu poniedziałek wielkanocny 18 kwietnia. Będzie okazja pospalać trochę kalorii przy najlepszych hip-hopowych brzmieniach, które zaserwuje Wam Wattstoja.

Słyszycie jego największe produkcje, przy których gwarantujemy niesamowitą świąteczną zabawę. Całość z pirotechniką, wyrzutniami ognia i CO2 to będzie niezapomniane show.

Nie odpuszczajcie żadnej imprezy z Energy 2000. Każda z nich jest naprawdę wyjątkowa i każdą z nich zapamiętacie na bardzo długo, przynajmniej taką mamy nadzieję. Dziękujemy, kochani, za ten muzyczny przekaz. Dziękujemy, że ciągle w nas wierzycie i ciągle z nami jesteście. D-Wave and D-Push, nie żegnamy się, a po prostu mówimy do zobaczenia w klubie na najbardziej szalonych imprezach.

0: Radio Party.
1: Idzie zima. Wlecze po niebie ciężkie chmury. Wszędzie szaro i mróz. Nawet słońcu niezbyt się chce w taką pogodę wstawać. Opadają liście i nastroje. Świat pogrąża się w apatii i letargu. Zamarza i zasypia. Ale my się jej nie damy, nie zamarzniemy, jeśli będziemy się ruszać. Tańczyć i skakać ze szczęścia, bo to nasza szczęśliwa trzynastka. Tak, to już trzynasta składanka. Energy Mix numer 13 Katowice Edition. Prezentują DJ Aras i DJ Dipusz.
2: Mega serdecznie i ciepło witamy najlepszych klubowiczów na świecie w nowym roku 2019. I na samym początku życzymy wam dużo szczęścia, miłości, zdrowia oraz aby energia rozgrzewała was i ciągle towarzyszyła każdemu w te zimowe i ponure dni. Najbliższy rok dla naszego klubu w Katowicach będzie bardzo owocny. Nowe gwiazdy, nowe imprezy. Zaskoczymy was innowacyjnymi rozwiązaniami techniki scenicznej, wizualnej, estradowej. Dołożymy także wszelakich starań, abyście czuli się wyjątkowo w Energy 2000 i doświadczyli na własnej skórze, jak się bawi najlepsza publika w najlepszym klubie w Polsce. Klubie numer 1. Aras & Dipusz, witamy na nowej składance Energy Mix Volume 13.

na samym początku powspominamy nasze 7 urodziny, które odbyły się w listopadzie 2018 z ogromną gwiazdą, która w rankingu DJ Mag zajmuje magiczne 7 miejsce. Myślicie, że te 2 siódemki to przypadek? Nie sądzę. Dobrze kojarzycie, nasz klub odwiedził Don Diablo. Jest się naprawdę czym szczycić i chwalić, ale uwaga! W roku 2019 na urodziny oscylujemy w 1. piątkę najlepszych DJ świata. Bądźcie gotowi, nadciąga Energy 2000 Katowice.

Nasz nowy krążek będzie naładowany pozytywną energią oraz imprezowymi informacjami, a więc serdecznie pozdrawiamy. Aras Andy Bush, Energy Mix Volume 13 Katowice Edition. Mamy nadzieję, że ta 13 będzie naprawdę szczęśliwa i wyjątkowa.

Nawiązując do szczęścia i wyjątkowości, to na pewno piątkowa impreza 11 stycznia, na której wystąpi młody, utalentowany i mega szczęśliwy White z gangu 2115. Będzie wykładnikiem, jak można być pozytywnie zakręcanym człowiekiem, którego kariera lawinowo pnie się w górę. Zapraszamy 11 stycznia Rockstar na pokładzie Energy 2000 Katowice, czyli White.

skoro mamy karnawał, to zapraszamy was na najlepsze karnawałowe, ekskluzywne wydanie, jakim jest Sambodrome, czyli najlepsza, zwariowana festa del carnivale. Specjalni performerzy, wyjątkowe seksowne tancerki, mega nowoczesny wystrój i prawdziwy show rodem z najlepszych klubów z Ibizy.

Każdy, kto śledzi nasze poczynania, wie doskonale, że nie siadamy na laurach, tylko rozwijamy się prężnie. I tym właśnie sposobem, uporem, mnóstwem pracy i wysiłku powstał pierwszy w Polsce prawdziwy kompleks stylizowany na wioskę z dzikiego zakonu. Western Camp, który posiada 600 klimatyzowanych miejsc noclegowych, nowoczesne place zabaw, kino plenerowe, miejsca ogniskowe, jezioro łowieckie i najpyszniejszą kuchnię regionalną. Więcej informacji na stronie westerncamp.pl. Zapraszamy serdecznie!

Na momencik pozostaniemy w malowniczej miejscowości Sator, gdyż chcemy wam zareklamować nowości, jakie zaskoczą was w Energylandii. Mianowicie bardzo mocno skupiamy się na naszym nowym projekcie, jakim jest Wooden Coaster, zakupiony od holenderskiej firmy Vekoma, który, jak sama nazwa wskazuje, będzie drewniany. Ale to nie wszystko, cała konstrukcja i otoczka Zadry, bo taką nazwę będzie nosił nasz nowy coaster. Nowa kolejka górska. Będzie na was czekać całkiem nowa część parku. Rozrastamy się i to znacznie.

Powróćmy do wydarzeń, jakie zaplanowaliśmy w naszej świątyni światła i dźwięku, gdzie już 18 stycznia w energiczny piątek zorganizujemy domówkę, uwaga, z Grażynką i Januszem, na której to zobaczycie mega zwariowane show w ich wykonaniu. Czekać na was będą także koszulki, maski, pokaz pirotechniczny, wystrzały kilogramów konfetti oraz mega energetyczny set Janusza. A więc bijcie w ogień!

tydzień później, 19 stycznia, nasza firmowa impreza, która przyciąga tłumy osób kochających stare, dobre hity, czyli Retro Party, na której w

Nie zwalniamy i zapraszamy Was na kolejny weekend z Energy 2000, gdzie 25 stycznia, pierwszy raz w nowym roku, wszyscy szukający miłości udają się do naszego klubu, żeby założyć zielone opaski na imprezie Single Party. Natomiast ci zajęci, którzy przyszli się wyśmienicie bawić, założą czerwoną opaskę i będą mieć gwarancję, że nie poznają na tej imprezie kochanka lub kochanki. Dodatkowo tej nocy za energiczną konsoletą DNF zapraszamy serdecznie 25 stycznia. Energy 2000 Katowice! Kolejnego dnia w Katowicach pojawi się nasz rodak, którego mogliście widzieć na Eurowizji. Zdało serca wielu fanów i tym samym plasuje się w czołówce polskich DJ. Wyjątkowy, charyzmatyczny Gromi, który zameldujesz się na plebiscytowej 3. Już 20.

a w drugi dzień do tego pojawi się nasz ekskluzywny rezydent. Gość, którymi swoimi setami budzi całą Polskę ze snu, a jednocześnie nakręca pozytywnie. Na cały następny tydzień DJ Hazel, bo to człowiek legenda.

Kilka ciekawostek z Energylandii. Jakie wielbiciele naszego parku powinni wiedzieć? Już teraz możecie nabyć nasze firmowe rzeczy. Koszulki, bluzy, kurtki, gry Monopoly, kubki, smyczki, bryloczki i wiele, wiele więcej na naszym oficjalnym sklepie. Wystarczy wejść na stronę sklep.energylandia.pl i robić dowoli zakupy. Kolejną bardzo istotną rzeczą jest wielki comeback festiwali muzycznych w naszym parku. Sezon doskonałych imprez plenerowych zaczynamy już 28 czerwca z latami 80. Dzień później, 29 czerwiec, lata 90. Więcej informacji o kolejnych festiwalach podamy w dalszej części składanki. Energylandia Sator, zapraszamy serdecznie!

będzie prawdziwy maraton. Znakomite rozpoczęcie ferii zimowych na Śląsku. Tylko i wyłącznie w Energii 2000 Katowice, gdzie na start 8 lutego przygotowaliśmy dla was niespodziankę, o której dowiecie się niebawem. Na pewno będzie to gruby koncert hip-hopowy, czyli mocne bujanie przy największych gwiazdach tego gatunku muzyki. Natomiast w drugim dniu, 9 lutego, przeskoczymy na znacznie szybsze i mocniejsze uderzenia. Po raz pierwszy w Polsce całkiem nowy projekt We Are United, na którym pojawił się Club Bass Driver Matt Brave. Nie zapominamy o najmłodszych klubowiczach Energy 2000. Uwaga, zapisać datę 10 lutego, niedziela, impreza specjalna dla was. Zapraszamy na Kinder Party, które zaczynamy punktualnie o godzinie 15. Będziecie pod opieką Arasa, więc na pewno damy radę.

Tak, na walentynki pora zaspokoić wielbiciuli hardkorowych rytmów i mega szybkich kików na pierwszej w Polsce imprezie Kings of Hardcore, która odbędzie się 15 lutego, a na niej oprócz naszych ekskluzywnych rezydentów pojawi się specjalista tego gatunku, Anger First.

Mega szybciutko, żeby nie zakłócać. Zapamiętajcie datę. 16 lutego, sobota, wyjątkowe i niezapomniane. Walentynkowe single party z fotosesjami dla zakochanych. I mnóstwem walentynkowych dodatków. Energy 2000 Gadowice.

Jako, że ta składanka jest bardzo wyjątkowa, to zapraszamy Was na wyjątkowo świetną imprezę do naszego klubu już 22 lutego. Istnie szalone i zwariowane wydarzenie z ogromną ilością świecących gadżetów fluo. Gościem specjalnym będzie DJ Killer, młody DJ, który bez porządnej pompy nie zaczyna swojego show. Szykujcie się na potężną dawkę dobrze pompującej muzyki. 22 lutego. Fluo!

wielbicieli starych, dobrych rytmów i hitów naszej i waszej młodości. Zapraszamy na kolejną już drugą edycję Retro Heroes, która odbędzie się 23 lutego w naszym katowickim Energy 2000. Gośćmi specjalnymi tego wydarzenia będą najbardziej zwariowani retro świry Omen, Quiz i Diablo. Zagramy dla was największe hity ostatniej dekady, a nawet cofniemy się nieco więcej, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy wszystkich klimaciarzy, posiadających przynajmniej trójeczkę, jak nie czwóreczkę z przodu. I zapraszamy 23 lutego Retro Heroes Night.

wybiegamy bardzo do przodu, ale musicie znać nasze plany i koncerty. Kolejny weekend, kolejny mega balet, czyli noc z polskimi gwiazdami hip-hopu, gdzie już 1 marca ponownie zaskoczymy was pozytywnie. Macie nasze słowo i gwarancję, że będzie grubo. Natomiast dzień później, ostatki 2019, już 2 marca, przygotowaliśmy dla was tej nocy specjalny Samba and Acrobatic Show. A oprócz tego spodziewajcie się naszych firmowych gadżetów. Wszystko 2 marca. Energy 2000, Katowice, ulica Plebiscytowa 3, Aras and D-Bush, Energy Mix Volume 13, Katowice Edition.